rowerową na świecie szczycą się stolice Danii i Holandii, czyli Kopenhaga i Amsterdam. Oczywiście tym miastom daleko jest chociażby Warszawie, ale czemu w Sieradzu miałoby się to nie przyjąć i miałyby nie powstawać takie ścieżki rowerowe? Jest moda na jazdę na rowerze, czyli na taki zdrowy transport. Piękny pomysł wzdłuż rzeki Warty. Czemu nie? Piękne widoki i przy okazji zdrowo. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Też ważnym punktem jest to, że przy niektórych remontach już się uwzględnia właśnie ścieżki rowerowe albo po prostu ścieżki pieszo-rowerowe. To jest ważne. Trzymamy kciuki, żeby rowerzyści z Sieradza mieli po czym jeździć.

0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Teraz powiemy o porannym strajku przed zakładami ubezpieczeń społecznych. Możliwe, że to dopiero początek. W całej Polsce od godziny 8 do 10 część pracowników ZUS porzuciło swoje miejsca pracy, żeby wziąć udział w strajku ostrzegawczym. Domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Dotychczas zaproponowano im jedynie 220 zł brutto podwyżki i jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Pracownicy mówią wprost: domagamy się szacunku.
2: Joanna Kukiela, Związek Inspektorów Kontroli ZUS. My nie godzimy się na żadne jednorazowe nagrody, tylko chcemy, aby po prostu nasze stałe wynagrodzenie podniosło się, ponieważ w porównaniu z innymi urzędami, a mamy taką wiedzę, naprawdę te warunki pracy i płacy są tutaj zwyczajnie najprościej w świecie niegodziwe.
3: Jakieś utrudnienia w ZUS-ie były przy okazji tego
4: skargi? Żadnych.
3: Czyli udało się wszystko załatwić?
4: Doskonale.
5: Wszystko ładnie poszło. W ogóle nic nie słyszałem, tylko usłyszałem, że jednego pana na recepcji, że oni mają jakiś problem, a jaki to problem, nic nie powiedział.
6: Udało się. Jakoś, tylko byłem tak zaskoczony, że zapomniałem nazwiska.
7: Ireneusz Szczapski, Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS. Klienci są cały czas przyjmowani, jest zabezpieczony tutaj ciąg pracy na kluczowych stanowiskach. My na razie ostrzegamy pracodawcę, tak? Nie chcemy eskalować tego. Dążymy do tego, żeby się z pracodawcą porozumieć. Dzisiaj pokazaliśmy, jaka jest determinacja całej załogi. Liczymy na to, że pracodawca będzie bardziej skłonny do ustępstw. Z tego, co wiemy, to brakuje tutaj chętnych do pracy. To, co ZUS w tej chwili oferuje dla nowego pracownika, to jest pensja minimalna, a wymagania są takie, że trzeba mieć wyższe wykształcenie. Sporo czasu trzeba się uczyć do tego, żeby te stanowiska wykonywać.
8: Nazywam się Robert Dobrowolski, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Walczymy tutaj przede wszystkim o godne traktowanie pracowników, ponieważ strona rządząca chyba zapomniała o nas. Wykonujemy szereg dodatkowych zadań. Przyjęliśmy zadania 800+, 300+, wszystkie dla uchodźców. Bez nas automat żaden nie wykona żadnej pracy. Nie naliczy emerytury, nie naliczy renty, nie naliczy zasiłku chorobowego. To owszem, wpadnie to do skrzynki. Natomiast tak to musi obsłużyć pracownik. Właśnie ci, co tu stoją, tak? Żądamy po prostu godnej płacy.
9: Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował nas, że we wszystkich trzech oddziałach ZUS w województwie łódzkim w pracy pojawiło się dziś ponad 2300 pracowników. Do strajku ostrzegawczego w naszym województwie przystąpiło niemal 1900 osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznacza, że oczekiwane przez związkowców podwyżki, czyli przypomnijmy 1200 zł brutto miesięcznie, wiązałyby się ze zwiększeniem budżetu wynagrodzeń o ponad 1 000 000 zł już w tym roku. Ma to wykraczać poza możliwości finansowe ZUS-u.
10: Są za niskie płace, wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa. Robimy to terminowo. Jest za mało osób zatrudnionych w porównaniu właśnie do ilości zadań.
11: Automaty nie są tak idealne, że tak powiem. Nie da się dostosować wszystkich programów do wymogów naszych ustaw i tak dalej, więc dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
12: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak właśnie

0: Jesteśmy obłożeni pracą i wachlarz zadań jest bardzo duży. Chcemy podkreślić, że oprócz tego, że mamy niskie wynagrodzenia, to jeszcze mamy właśnie bardzo dużo obowiązków.
1: A jeśli ten strajk ostrzegawczy dzisiaj nic nie da, to macie już w planach kolejne?
2: Tak, mamy kolejne, ponieważ strona rządząca nawet nie zaczęła do nas przyjechać, nie zaproponowała jakichkolwiek sum, jakichkolwiek rozwiązań. Następne kroki będą, jeżeli nie będzie porozumienia, będziemy robić to, co możemy robić, czyli kolejny etap strajk, a później zobaczymy, co dalej.
3: ZUS podkreśla, że zarząd deklaruje gotowość do dalszych rozmów ze związkowcami. Kolejna tura rozmów przewidziana jest na piątek. Na strajku ostrzegawczym był nasz reporter Kacper Józefowicz.

0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Już 12 minut zostało do godziny 17, a my lecimy jak błyskawica. Skoro błyskawica, czasami nam się ona kojarzy też z upałami. A fala upałów zbliża się do Polski, apogeum ciepła zapowiadane jest na ten weekend. Temperatura w Łódzkiem wyniesie około 30 stopni. Z kolei w południowo-zachodniej części kraju na termometrach pojawi się nawet 36 stopni Celsjusza. W wielu regionach mają zostać wydane alerty drugiego stopnia przed upałami. Pogodę na najbliższe dni sprawdził nasz reporter Sebastian Dziuda.
2: Jeszcze dziś i jutro termometry w regionie pokażą od 20 do 25 stopni. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, przelotnie może też popadać deszcz. Diametralnej zmiany pogody w województwie łódzkim, jak i w całym kraju możemy się spodziewać w ten weekend.
3: Związana ona będzie z napływem bardzo ciepłego, a później także gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego.
2: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo możliwe, że piątek będzie pierwszym dniem w tym roku, kiedy w Łódzkiem doświadczymy upału.
3: Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 27 stopni. W sobotę będzie pogodnie i upalnie z temperaturą maksymalną około 30 stopni. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
2: Mimo wysokiej temperatury trzeba nastawić się na gorsze warunki pogodowe.
3: W regionie możliwe są jednak wtedy gwałtowne burze połączone z silnymi przelotnymi opadami deszczu, porywami wiatru, a miejscami także z gradem.
2: Najcieplej w kraju będzie na południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej w sobotę i niedzielę termometry mogą wskazać nawet do 36 stopni. Niektórzy łodzianie nie są nastawieni optymistycznie do zbliżającej się fali upałów.
4: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez Duchotę, szczególnie, że jeszcze jest sesja, to trzeba się skoncentrować, a one będą uciążliwe. Nie będzie to w 100% możliwe. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie będzie trochę luźniej.
5: Jest mi tak gorąco, że aż mi jest niedobrze.
6: Nie dość, że słońce jest ciepło, to jeszcze czasami wieje takim gorącym wiatrem i faktycznie już wtedy czuję, że nie ma ucieczki przed tym falą gorąca i upałów, i to jest chyba takie najbardziej dobijające jak dla mnie.
7: No mi przeszkadzają i to bardzo, więc specjalnie w tym roku z chłopakiem zakupiliśmy taki wentylator tubowy specjalnie do mieszkania i mamy takie bardzo ciemne zasłony, żeby po prostu no tam kitrać się w tym mieszkaniu, zasłaniać zasłony, włączać ten wiatrak, no i jakoś to będzie.
2: Jak mówi Grzegorz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, miasto proponuje łodzianom miejsca, w których można znaleźć ochłodę.
8: Oczywistym jest, że łodzianie będą szukać ochłody i tutaj na pewno pierwszym wyborem będą miejskie kąpieliska, na przykład miejski akwapark Kwala, czy kąpieliska na stawach Jana i Stefańskiego, albo w Arturówku, a może również baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Można na przykład skorzystać z poidełek na ulicy Piotrkowskiej, które są rozmieszczone od pasa Schillera do Placu Wolności w kilku miejscach. Można także szukać ochłody przy fontannach na miejskich skwerach.
9: Jak można sobie radzić właśnie w takie upały?
10: Przebywać w cieniu, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, chodzić się w basenach, jeżeli jest taka też możliwość. No, na pewno dużo napojów, okrycie na głowę, chronić też skórę przed słońcem. A nawet jeżeli troszeczkę da, to ta skóra wychodzi na słońce, no to filtry, tak?
11: Pić też chłodne napoje i też dużo wody, bo organizm może się łatwo odwadniać.
12: Zostaję w pomieszczeniu, włączam klimę, chowam się w cieniu i nie otwieram okien, broń Boże, żeby ciepła nie wpuszczać do żadnego pomieszczenia w domu.
2: Należy pamiętać, że duże upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a w szczególności dla dzieci, seniorów i chorujących na schorzenia układu sercowo-naczyniowego czy nerwowego.
3: Warto unikać wtedy bezpośredniej ekspozycji na słońce, pamiętać przede wszystkim o nawadnianiu organizmu, unikaniu zbędnego wysiłku fizycznego, a także o korzystaniu z wentylacji i klimatyzacji, jeśli jest to możliwe, pamiętając jednak o unikaniu wtedy dużych różnic temperatury działających na organizm szokująco.
1: A synoptycy zapowiadają, że wraz z weekendem upały się nie zakończą. No jeszcze w poniedziałek i we wtorek termometry w całym kraju mogą pokazywać ponad 30 stopni Celsjusza. Ochłodzenie ma przyjść dopiero w połowie przyszłego tygodnia. A sytuacji pogodowej przyglądał się Sebastian Dziuda.

0: Łódzki Wschodni na fali. Na audycję zaprasza starosta Łódzki Wschodni. Dziś w programie powiemy o planach utworzenia powiatowego centrum medycznego, nowego domu pomocy społecznej wraz z rewitalizacją pałacu w Licowicach, a także wspomnimy o budowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Koluszkach. Zapraszamy! W lutym bieżącego roku podczas 24. sesji Rady Powiatu przegłosowana została uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Medycznego SPZOS Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Pozwoli ono mieszkańcom w szerszym zakresie korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu, skróci kolejki do specjalistów i wypełni największe braki w poradniach, których w okolicy brakuje, mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
1: Powiat Łódzki Wschodni nie miał swojego szpitala, swojej przychodni. Postanowiliśmy to zmienić. Otwieramy nowy SPZOS, taki, który będzie odpowiadał na potrzeby zdrowotne mieszkańców. W jego skład wejdzie Centrum Zdrowia Psychicznego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Centrum Opieki dla Seniorów, a także rozbudowa opieki poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w Koluszkach. Niezależnie od tego pojawią się gabinety specjalistów, a nowy budynek zostanie oddany do użytkowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
0: Ośrodek powstanie tuż obok poradni psychologiczno-pedagogicznej w Koluszkach na ulicy Korczaka 5. Powiat Łódzki Wschodni pracuje nad koncepcją nowego domu pomocy społecznej w Lisowicach. Dzięki temu będzie można zrewitalizować całą historyczną okolicę. Dom pomocy społecznej w Lisowicach zlokalizowany jest aktualnie częściowo w pochodzącym z XIX wieku pałacu w Lisowicach, który należał m.in. do łódzkiego fabrykanta Markusa Silbersteina. Teraz trwają prace nad utworzeniem nowego budynku, który miałby powstać przy pałacu, mówi dyrektor DPS-u w Lisowicach Ryszard Heichmann.
2: Istniejący pałac nie spełnia wszystkich wymogów dotyczących standaryzacji. Poza tym zmieniają się również potrzeby pomocy społecznej. W tym kierunku mamy plany zwiększenia ilości mieszkańców oraz przeznaczenia części budynku na opiekę wytchnieniową.
0: W nowym budynku znalazłby się m.in. dźwig osobowy przystosowany do transportu łóżek, pokoje rehabilitacyjne i terapeutyczne, gabinet psychologa oraz pomieszczenia medyczne. Ilość dostępnego miejsca w placówce wzrosłaby do 80 osób. Pozostając w temacie pałacu w Lisowicach, warto poinformować, że obiekt ma stać się miejscem spotkań mieszkańców oraz centrum konferencyjnym. Wszystko za sprawą prac nad wybudowaniem obok nowego i lepiej przystosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami budynku. Prace przebiegają synchronicznie z projektami, które mają przywrócić pałacowi dawny blask, mówi Mateusz Zalewski z Biura Promocji Powiatu i Informacji.
3: Są to łącznie 3 projekty. Pierwszy z nich, a więc odnowienie otaczającego parku dworskiego, już trwa, a na drugi, czyli remont zewnętrzny i termomodernizację samego budynku, Łódzki Urząd Marszałkowski przekazał kilka dni temu 5,8 miliona złotych. Informacja ta cieszy tym bardziej, ponieważ jest to, jakby nie patrzeć, jeden z najważniejszych zabytków na terenie naszego powiatu. W środku mamy ponad 150-letnie zdobienia, gzymsy, piece kafolowe czy drewniane rzeźbione sufity. To wszystko jest zachowane, trzeba to tylko odpowiednio odnowić i zakonserwować, a następnie udostępnić naszym mieszkańcom.
0: Po modernizacji przyjemniej będzie spędzać czas z mieszkańcami powiatu Łódzkiego Wschodniego. W powiecie Łódzkim Wschodnim trwają prace nad stworzeniem nowego budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Koluszkach. To jeden z kluczowych projektów powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie opieki społecznej. Aktualny budynek jest już wysłużony i nie zapewnia w pełni odpowiednich warunków dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, mówi wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz.
4: Nowy budynek będzie bardzo nowoczesny, spełniający obowiązujące standardy w zakresie pełnej dostępności dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami. Będzie komfortowy i bezpieczny. Będzie przestrzeń nowoczesna, edukacyjna z salami dydaktycznymi, jak również nowoczesne zaplecze rehabilitacyjno-terapeutyczne. Te wszystkie dostępności pozwolą na podniesienie zdecydowanie zdecydowanie jakości kształcenia, opieki nad dziećmi i ich codziennego życia.
0: Nowy budynek posiadać będzie 3 kondygnacje naziemne i 1 podziemną, a sama powierzchnia wniesie około 3000 m². Projekt uwzględnia spełnienie wymagań technicznych umożliwiających przekształcenie budynku w szpital tymczasowy w momencie kataklizmu lub klęski żywiołowej. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.
5: Autopromocja.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
9: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
5: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
11: To skoro o transporcie mowa, sprawdźmy, jak się jeździ po ulicach regionu. W Sieradzu poza Jana Pawła jeszcze nieco większy ruch można zaobserwować na Broniewskiego, Żeromskiego i Alei Pokoju. W Zduńskiej Woli nadal wolniej pojedziemy Łaską i Opiesińską, a po Wieluniu Sieradzką, Trogutta, Śląską i 18 stycznia. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
11: Jest godzina 17. Tu Radio Łódź nad Wartą, Damian Grosicki. Zapraszam na wiadomości. Brak ścieżek rowerowych w Sieradzu nie zniechęca mieszkańców. W sieradzkim szpitalu powstanie strefa komfortu dla oczekujących na chemioterapię. W żłobkach dzieci mają jeść zdrowo. Szczegóły za chwilę. Mamy ładne słoneczne popołudnie i przyjemne, bo na termometrach nawet 21 stopni. W Sieradzu brakuje ścieżek rowerowych. Mieszkańcy poruszający się po mieście swoim jednośladem, często wbrew przepisom, jeżdżą po chodniku. Wpływa to na bezpieczeństwo pieszych i komfort jazdy, zwłaszcza teraz, w sezonie rowerowym.
12: Sytuacja ścieżek rowerowych wygląda, bym powiedziała, bardzo słabo. No jest mało.
13: Dobra sieć ścieżek rowerowych to przede wszystkim bezpieczeństwo, bo tam, gdzie jest samochód, tam rowerzysta jest na przegranej pozycji.
11: Mówi właściciel sklepu rowerowego w Sieradzu. Mieszkańcy już wcześniej wzięli sprawę w swoje ręce. Wśród zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego w budżecie obywatelskim to też powstaje coś takiego jak przyjazna ulica Jana Pawła i zakłada on utworzenie drogi pieszo-rowerowej. W szpitalu wojewódzkim w Sieradzu ma powstać strefa komfortu, czyli miejsce, w którym osoby oczekujące na chemioterapię mogłyby odpocząć czy porozmawiać ze specjalistą. Projekt został zgłoszony do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego, mówi Elżbieta Jurga z sieradzkiego szpitala i współautorka projektu.
14: To będzie takie miejsce wyciszające z jakąś delikatną, relaksacyjną muzyką. będzie można usiąść, wypić kawę, przeczytać książkę. Takich miejsc nie ma. To jest taki projekt innowacyjny.
11: Głosowanie w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego trwa do 13 lipca. Głos można oddać zarówno przez internet, jak i tradycyjnie. Na papierowej karcie do głosowania. W Sieradzu karty można wrzucać do specjalnych urn znajdujących się w oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i w Bibliotece Publicznej przy ulicy Jagiellońskiej.
7: Więcej na radiołódź.pl.
11: Żywność prosto od rolników dla łódzkich maluchów. Trwa nabór do pilotażowego programu rządu, w ramach którego świeże warzywa i owoce mają trafiać do żłobków prosto od producentów. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
15: Od lokalnego producenta do żłobka. To nazwa pilotażowego programu, do którego nabór potrwa do końca czerwca. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.
16: Takie jak na przykład Bank Żywności imienia Marka Edelmana w Łodzi, który ma już kontakty z producentami lokalnymi.
15: Mówi wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy. Wyłonione podmioty będą pośredniczyć między producentami żywności i żłobkami. Pilotaż programu ma potrwać od 1 września do grudnia. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: Jeśli pilotaż się powiedzie, to program może zostać wprowadzony na stałe. Coraz bliżej budowy nowego basenu w Pabianicach. Obiekt miałby powstać w pobliżu miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Prace mają rozpocząć się w tym roku i potrwają około 2 lat. Istniejąca dotychczas pływalnia powstała w latach 70. Z roku na rok coraz trudniej ją zatrzymać, mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
17: Zakres życia dobiega końca i każda wizyta inspektorów w zakresie dopuszczenia go do dalszej eksploatacji powoduje nas odrzenie serca i przyspieszone bicie.
11: Ministerstwo Sportu nie rozpatrzyło jeszcze decyzji w sprawie przyznawania funduszy na nowy basen, które mogłyby pokryć połowę kosztów związanych z jego budową. Miasto chce zrealizować inwestycje ze środków własnych i dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. A na koniec przypomnienie. W niedzielę 21 czerwca zapraszamy wszystkich miłośników aktywności, dobrej energii i wspólnego świętowania na wyjątkowe wydarzenie bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. Chcemy uczcić jubileusz rozgłośni razem z Państwem, czyli mieszkańcami całego regionu, słuchaczami i przedstawicielami różnych środowisk. Biegi odbędą się w Łodzi na terenie parku imienia Roberta Baden-Powella. Zbliżają się upały. W najbliższych dniach ma być około 30 stopni, ale teraz mamy 21 stopni za radiowym oknem i bezchmurne w miarę niebo. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak możliwe, że wzrośnie do dużego. W nocy mamy zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby wiatr zachodni.

0: popołudnie bez pośpiechu.
1: Dla kogo bez pośpiechu, to bez pośpiechu. Witamy serdecznie, Jolanta Kozłowska, Bartosz Florczak w tym składzie do godziny 19.

0: Pani Jolanta to jednak ma ucho. Ten utwór Daisy Jones and the Six brzmi rzeczywiście jak Fleetwood Mac, bo to jest piosenka trochę stylizowana na grupę Fleetwood Mac na lata 70. A jeżeli Państwo widzieli serial Daisy Jones and the Six, no to to historia jest w linii prostej, inspirowana wydarzeniami z lat 70. właśnie, które miały miejsce w zespole Fleetwood Mac. Głównie chodzi o różne sercowe perypetie. Państwo dzwonią 606-788-7878 z pytaniami.
1: Słyszałam, że Radio Łódź będzie uczestniczyć w jakiejś imprezie na terenie Łodzi w weekend. I szukałam tam u was, ale nic nie mogę znaleźć. Byłby pan tak uprzejmy iść tam spytać kolegów, czy to będzie się odbywało?
0: Ja się nawet nie muszę pytać kolegów, bo wiem, to wszystko będzie odbywało się w parku Baden-Powella 21 czerwca w niedzielę od godziny 10. Bieg nasz jubileuszowy z okazji 95-lecia, bieg 5 do setki, różne dystanse, różne kategorie wiekowe. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy, aby pojawić się, bawić z nami. Myślę, że będzie fantastyczna pogoda i można się sprawdzić nie tylko jeżeli chodzi o bieganie, ale po prostu towarzysko także z nami spotkać i spędzić miło czas.

0: historia pewnej piosenki.
1: Rok 1984 pełen był wielkich przebojów pop, które, jak się później okazało, definiowały muzycznie tamtą dekadę. Wśród nich znajdowała się piosenka Hold Me Now zespołu The Thompson Twins, który nazwę zaczerpnął z belgijskiego komiksu. Hold Me Now została napisana przez Toma Bailey'a i Alana Carey przy dodatkowym udziale trzeciego muzyka Joe Leeway'a. Wszystko zaczęło się jednak od kłótni Toma i Alany, którzy byli parą. Była na tyle poważna, że na chwilę para rozstała się. Udało im się jednak rozwiązać całą sprawę i po krótkim czasie wrócili do siebie. Uznali, że warto napisać o emocjach, jakich doświadczyli i jak to jest znowu być razem po rozstaniu. Tom zastanawia się w piosence, czy ma zdobyć się na przeprosiny, bo nie wie, czy zawinił, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Inspiracją były więc prawdziwe wydarzenia i tym The Thompson Twins tłumaczyli nie tylko powodzenie piosenki, ale też jej długowieczność. Mimo że zgodnie z najnowszymi trendami brzmienie zespołu oparte było o syntezatory, to w przypadku Hold Me Now zespół postanowił nagrywać w bardziej tradycyjnym stylu. Skorzystał z gitar i fortepianu, klasycznych akustycznych instrumentów. Zastąpiono nawet automat perkusyjny na rzecz zwykłej perkusji. Tom Bailey uważał, że za sukcesem piosenki stoi sekwencja akordów, która jest taka sama w zwrotce i refrenie. Słuchacze na niecałe 5 minut wpadają w swego rodzaju trans. Utwór dotarł do trzeciego miejsca w Stanach Zjednoczonych i czwartego w Wielkiej Brytanii. Później grupa miała jeszcze kilka mniejszych przebojów, ale w 1987 roku zawiesiła działalność koncertową. Na początku lat 90. wydali ostatnią płytę. Historia Thompson Twins nie ma jednak happy endu, bo Tom i Alana rozwiedli się na początku XXI wieku. A wracając jeszcze do lat 80. o popularności The Thompson Twins, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, świadczy fakt, że zespół zaproszono na koncert Live Aid. W towarzystwie Nile Rodgersa wykonali Hold Me Now na stadionie JFK w Filadelfii. My słuchamy jednak wersji studyjnej.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
4: to było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
11: Egzotycznie świeże.
10: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
11: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
10: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
12: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
16: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
17: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
18: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
19: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
20: Jest 17:30. W Radiu Łódź czas na wiadomości. Remigiusz Fedrowski.
2: Dzień dobry. Fala gorąca nadciąga nad Polskę. Od piątku temperatura w województwie łódzkim będzie wynosić około 30 stopni. Dlatego warto zabezpieczyć skórę i chronić głowę. Z kolei w innych częściach Polski termometry wskażą nawet do 36 stopni Celsjusza. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych strajkowali w całym kraju, także w Łódzkiem. Domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Dotychczas zaproponowano im jedynie 220 zł brutto podwyżki oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Łódź może zaoszczędzić kilka milionów złotych dzięki zielonej energii. Urząd Miasta poszukuje bezpośredniego dostawcy prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Umowa na zieloną energię może być podpisana przez Łódź nawet na 8 lat. Policja poszukuje sprawcy zabójstwa 44-letniego Rosjanina. Artysta krytyczny wobec Władimira Putina został zastrzelony 2 dni temu w Białej Podlaskiej. Policjanci ponawiają apel do wszystkich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć na temat sprawcy zabójstwa. Informacje można przekazywać również anonimowo. Andrzej Poczobut dziękował europosłom za wsparcie udzielane więźniom politycznym na Białorusi. Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia wystąpił w Parlamencie Europejskim. Zarówno on, jak i przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola podkreślali, że konieczne są dalsze działania na rzecz osób pozostających za kratami. Bełchatowianie mogą już korzystać z pierwszej ogólnodostępnej strefy grillowej. Nowe miejsce rekreacji powstało na osiedlu Przytorze w sąsiedztwie skateparku. Kolejne powstanie w zmodernizowanym parku Samuiły. Jeżeli się sprawdzą, podobne miejsca mogą w przyszłości powstać również w innych częściach Bełchatowa. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 18.
20: Fala upałów przed nami, ale i tak jest ciepło w Łodzi i województwie. Na termometrach 21 stopni, ciśnienie 995 hektopaskali. W nocy zachmurzenie niewielkie, okresami umiarkowane, temperatura od 11 do 12 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane, ale też możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze z temperaturą do 25 stopni.
21: Popołudnie bez pośpiechu.
20: Na naszym zegarze 32 minuty po godzinie 17. Czas na nową muzykę Violet Grohl, a więc córka Dave'a Grohla, który zresztą ostatnio odwiedził Polskę z zespołem Foo Fighters. Zagrał na Stadionie Narodowym. Violet nagrała całkiem udaną płytę. Oto jeden z utworów Big Memory.

Utwór zatytułowany Bongo Mania. Mike Campbell and the Dirty Knobs. Mike Campbell to jest postać ważna dla amerykańskiej muzyki. Kiedyś członek zespołu The Heartbreakers. Można powiedzieć, że trochę taka prawa ręka Toma Petty'ego i on też skomponował mnóstwo przepięknych piosenek, chociażby słynny utwór Boys of Summer, który wykonał Don Henley. I to jego zespół The Dirty Knobs, a obok nich Kate Pearson, znana chociażby z zespołu B-52s. To Kate Pearson, która wciąż dysponuje świetnym głosem. 9 czerwca w Radiu Łódź odbyła się gala wręczenia medali zasłużonej kulturze Gloria Artis. W ostatnią niedzielę Piotr Bielawski prezentował Państwu rozmowę z Krystyną Prońko, która otrzymała takie wyróżnienie i była tutaj w naszym studiu imienia Henryka Debicha. Byli też łódzcy znakomici muzycy Radek Bolewski, Kuba Raczyński. Byli też przybysze z właśnie całej Polski, można powiedzieć, bo i Filip Łobodziński, i Tymon Tymański. Ja zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę po godzinie 16 na moją rozmowę z Filipem Łobodzińskim, a za tydzień w kolejnym tygodniu po 16 Marcin Tercjak i Tymon Tymański.

To Tymon Tymański z płyty Republikacji, oczywiście legendarny kombinat Republiki z wersji Tymona, wcześniej Dylan PL, projekt, któremu sporą część życia też artystycznego poświęcił Filip Łobodziński. To jeszcze dodam, że wśród tego grona wyróżnionych Jakub Kądziela, więc też, przepraszam, Marek Kądziela, znakomity łódzki gitarzysta, który także otrzymał wyróżnienie. Teraz, proszę Państwa, artysta, który grał, właściwie wciąż gra, chyba trzeba powiedzieć, na perkusji w jednym z największych zespołów w historii. No a postanowił wrócić do kariery solowej i zaproponować utwór, z którym pewnie byśmy go w ogóle nie skojarzyli.

To Roger Taylor, proszę Państwa, perkusista zespołu Queen, który właśnie wydaje nową płytę Violence Insane A Beautiful World. No, Roger Taylor zawsze miał talent do pisania chwytliwych utworów, czego pewnie Radio Gaga jest najlepszym przykładem. No właśnie, czy Państwo podróżują w stronę Atlas Areny? Jeżeli tak, to proszę bardzo.

Kings of Leon za no, pewnie około 3 godzin już na scenie. Koncert rozpocznie się o godzinie 20, ale najpierw support Kari Kari, a potem gwiazda wieczoru.

0: Reklama.
1: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka, najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
9: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
10: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
9: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: W kalendarzach środa, 17 czerwca, u nas czas na wiadomości Remigiusz Fladrowski.
13: Łódzcy urzędnicy chcą zmniejszyć miejskie rachunki, szukają dostawcy prądu z odnawialnych źródeł energii. Policja bada sprawę samozwańczych patroli na dworcu centralnym w Warszawie. Ludzie ubrani w stroje przypominające mundury próbują legitymować obcokrajowców. Uwaga na zmiany w kursowaniu linii MPK w rejonie Atlas Areny w Łodzi. W nocy w regionie przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Łódź może zaoszczędzić kilka milionów złotych dzięki zielonej energii. Urząd Miasta poszukuje bezpośredniego dostawcy prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Szczegóły sprawy zna reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
14: W ostatnich latach Urząd Miasta Łodzi wydawał nawet 50 milionów złotych rocznie na energię elektryczną w 10 budynkach i jednostkach. Dzięki zakupowi prądu z odnawialnych źródeł kwota ta może spaść nawet o 1/4.
15: Cena energii w takim bezpośrednim zakupie będzie o wiele bardziej atrakcyjna inna niż w standardowym zakupie ze źródeł konwencjonalnych.
14: Mówi kierownik łódzkiego oddziału energetyki Piotr Niewinowski. Cena energii ma się nie zmienić przez czas obowiązywania umowy, co uchroni Łódź przed kryzysami na rynku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: A umowa na zieloną energię może być podpisana przez Łódź nawet na 8 lat.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Policja bada sprawę samozwańczych patroli na dworcu centralnym w Warszawie. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury, przemieszczający się furgonetką z napisem "Bronimy polskiej granicy", zaczepiają i próbują legitymować obcokrajowców w okolicach dworcu centralnego. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podkreśla, że takie działania są nie tylko sprzeczne z prawem, ale mają też fatalny skutek społeczny.
17: Ponieważ wzbudzają niepewność, strach, niewiedzę, dezorientację, jeżeli chodzi nie tylko o mieszkańców, ale także o osoby, które przybywają na przykład do Polski w celach podróżniczych.
13: Zgodnie z przepisami nikt poza funkcjonariuszami publicznymi nie ma prawa żądać od nas dokumentów czy zatrzymywać na ulicy. Zmiany w kursowaniu linii MPK w rejonie Atlas Areny w Łodzi. W związku z dzisiejszym koncertem w hali czasowo inaczej pojadą niektóre linie. Część przystanków przy dworcu Łódź Kaliska będzie też wyłączona z obsługi. Jakich dokładnie zmian mogą się dziś spodziewać pasażerowie komunikacji miejskiej? O tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
18: Zmiany będą obowiązywać w kursowaniu linii 80B, 86, 97, 99 i Zgierskiej 6. Autobusy nie będą zatrzymywać się przy przystanku Bandurskiego dworzec Łódź Kaliska. Poza tym linie 91A i B pojadą zmienioną trasą. Autobusy tej linii będą zawracać na rondzie Maleszewskiej i zatrzymywać się na przystanku Bandurskiego Atlas Arena. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
13: A te zmiany będą obowiązywać od 18.15 do 19.30. Wakacje z wojskiem już niebawem. Można przez chwilę być żołnierzem i zarobić. Osoby w wieku od 18 do 35 lat będą mogły wybrać jedną z blisko 90 jednostek. Wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Mówi podporucznik Jakub Szymański z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
19: Na szkolących czekają zajęcia z podstaw taktyki wojskowej, survivalu, musztry oraz zajęcia strzeleckie. Każdy uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas szkolenia, a za udział w projekcie otrzyma wynagrodzenie w kwocie blisko 6,5 tysiąca złotych brutto.
13: Zajęcia odbędą się jeszcze w dwóch terminach, od 13 lipca do 8 sierpnia i 17 sierpnia do 12 września. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
11: Na razie bez zmian na termometrach i barometrach w województwie łódzkim mamy 21 stopni i 995 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, z temperaturą od 11 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie też mało umiarkowane, ale okresami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Będzie ciepło, 24-25 stopni, wiatr będzie słaby, przygotowujemy się powoli na wzrost temperatury, bo w piątek ta osiągnie już nawet 29 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Do godziny 19:00 Jolanta Kozłowska, Bartosz Florczak. Witamy ponownie. Przed nami zespół Boston.

sobie odpuścić z 3 bramki genialnego Argentyńczyka. No ciekawe, jak odpowie jego wielki, z jednej strony przeciwnik, rywal, no ale też wielki piłkarz Cristiano Ronaldo. Dzisiaj o 19:00 mecz Portugalii z Republiką Konga. No a potem o godzinie 22:00 szlagier, wydaje się, Anglia-Chorwacja. Taki plan piłkarski na dzisiaj. No jak na razie te mistrzostwa, myślę, że bardzo atrakcyjne i to wcale nie te mecze właśnie szlagierowe, ale te poboczne, które gdzieś byśmy normalnie sobie odpuścili pewnie, są niezwykle interesujące. Wracamy do wielkich amerykańskiej muzyki. Peter Frampton, Brytyjczyk, ale on te największe sukcesy odnosił w Stanach Zjednoczonych i to płyta Frampton Comes Alive, przede wszystkim taka koncertowa, sprzedawała się genialnie. Obok niego Sheryl Crow, tej pani chyba przedstawiać nie trzeba.

A to jeszcze L.A.S. w nagraniu pod tytułem Lepiej się podpal. Wcześniej Peter Frampton, Sheryl Crow i Breaking the Mold. To jest nowe nagranie Petera Framptona, powraca po wielu latach. Piękna pogoda za oknem, słońce świeci, no i tak ma być w najbliższych dniach. Raz jeszcze zachęcam Państwa do tego, aby wziąć z nami udział w biegu jubileuszowym. 95 lat Radia Łódź w najbliższą niedzielę, Park Baden-Powella od godziny 10. A szczegóły na naszej stronie radiolodz.pl.

0: A to jeszcze Kelana w nagraniu Link B. Na naszym zegarze już 18.21, czas więc najwyższy na płytę tygodnia. W tym tygodniu prezentuje Marcin Tercjak.
1: Płyta tygodnia.
2: Słuchamy w tym tygodniu albumu Roses duetu Widow Speak. Bardzo przyjemne, alternatywne granie z dużą domieszką brzmień lekko folkowych, kantrowych nawet, ale zdecydowanie też mamy tutaj brzmienia indie rockowe. Gdyby ktoś szukał jakichś prostych skojarzeń, no to pewnie mógłby je odnaleźć na płytach, klasycznych płytach z lat 90. innego fantastycznego duetu, czyli Mazzy Star, ale nie tylko. Słucha się tego wyjątkowo przyjemnie, ponieważ pięknie brzmią instrumenty, które dostarczono na grzbietach osłów do studia nagraniowego na wyspie Hydra. To dlatego, że na tej wyspie właściwie niezmiennie od lat obowiązuje zakaz ruchu samochodów. Oczywiście są wyjątki, ale one są bardzo restrykcyjnie przestrzegane, a więc wiadomo, policja, karetka pogotowia, straż pożarna, ale poza tym wszystko tak jak w XIX wieku i dawniej, więc w tym przypadku również organy, wzmacniacze, czy różne instrumenty, które zespół postanowił wykorzystać przy nagraniach, dotarły w taki właśnie sposób do studia, które, przypomnę, mieści się w starej fabryce dywanów. Dziś z płyty Roses posłuchamy kompozycji zatytułowanej Soft Cover.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
3: Partnerami biegu są GAC Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
4: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
5: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
8: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Równiutko 30 minut po godzinie 18 na zegarach. Dzisiaj po godzinie 19 zapraszamy do studia reportażu. Małgorzata Warzecha będzie gospodynią audycji. Po godzinie 20 o tym chcemy rozmawiać, Anna Groblińska. Po 21 ponownie spotkanie ze mną dzisiaj, tak to się ułożyło. Muzyka jest najlepsza. No a po 23 Agata Zielińska i Mocne Nocne, czyli mapa zbrodni. Dzisiaj o porwaniu Benjamina Budzynera. Zapraszamy Państwa serdecznie. To plan na dzisiejszy wieczór w Radiu Łódź. Thank you.

John.

King of New York to zespół Fun Loving Criminals. No, myślę, że Jalen Brunson, czyli lider zespołu New York Knicks koszykarskiego, który wygrał w tym roku ligę NBA, a może sobie spokojnie śpiewać pod nosem tę piosenkę, bo jest królem Nowego Jorku, zapraszany teraz przez wszystkich, uwielbiany przez wszystkich, a przed sezonem wcale tak nie było. Nie postrzegano go jako jakiegoś wielkiego koszykarza, wielkiego lidera. No ale to jest piękne w sporcie, że wszystko może się odmienić, może nie o 180 stopni, ale bardzo, bardzo dużo, i New York Knicks po 53 latach znowu są mistrzami NBA. Całe miasto szalało z radości, kiedy Knicksi wygrali ten czwarty mecz na wyjeździe, tym razem w San Antonio. No a celebryci, którzy zazwyczaj na tych najlepszych miejscach w sali Madison Square Garden są na meczach Knicksów, mogli cieszyć się razem z drużyną, byli wpuszczani do szatni zespołu i tam mogli sobie robić zdjęcie z pucharem, i między innymi Spike Lee, legendarny reżyser, no, fan Knicksów od zawsze, zasłużył sobie jak mało kto, bo w tych słabszych czasach zawsze był z drużyną, ale też Ben Stiller, aktor, czy z młodszego pokolenia Timothy Chalamet. Wszyscy byli widziani podczas tej celebracji właśnie po zdobyciu mistrzostwa NBA przez New York Knicks. Na sali, w hali Madison Square Garden obecna była także Taylor Swift w genialnej koszulce Stevie Nicks, ale pisane właśnie tak jak nazwa zespołu przez literę K. Czyli z jednej strony hołd dla zespołu Knicksów, a z drugiej strony hołd dla genialnej piosenkarki Stevie Nicks. Posłuchajmy o to Taylor Swift w nagraniu z filmu Toy Story 5, nowa piosenka.

I Knew It, I Knew You to film Toy Story 5, piosenka z tego filmu, który dzisiaj ma swoją światową premierę. Toy Story, fantastyczna absolutnie produkcja animowana wytwórni Pixar, po raz pierwszy na ekranach w 1995 roku i dzieci, które wówczas oglądały ten film, dzisiaj przychodzą do kin ze swoimi dziećmi. To taka rozrywka wcale nie dla najmłodszych tylko, ale ci starsi też bawią się doskonale. Świetny humor i tak jest też podobno w przypadku tej piątej części. Dzisiaj premiera, a Taylor Swift dostarczyła świetną piosenkę do tego filmu. No to skoro już padło nazwisko Stevie Nicks i to pisane przez N, niech wykona jeden ze swoich wielkich przebojów.

To Stevie Nicks w nagraniu Edge of 17, jeden z pierwszych wielkich solowych przebojów, kiedy to zespół Fleetwood Mac zrobił sobie odrobinę przerwy w latach 80. No, potem oczywiście powrócili też płytą Tango in the Night, no i znowu posypały się numery jeden na listach przebojów. Czy państwo już dotarli, czy są blisko Atlas Areny?

The Immortals, Kings of Leon na scenie łódzkiej Atlas Areny pewnie w okolicach godziny 21:00. A po 19:00 w Stanach Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata Meksyku, Kanadzie kolejne spotkania. Zaczynamy dzisiaj od Portugalii w meczu z Kongo. Cristiano Ronaldo pojawi się po 19:00 pewnie na boisku. Z ważnych rzeczy Małgorzata Warzecha jeszcze po 19:00 w studiu Radia Łódź, studio reportażu. Ja dziękuję za to popołudniowe spotkanie, ale usłyszymy się jeszcze dzisiaj po 21:00. Okay.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Radio Nocą.
2: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do Radia Nocą Tischner dzisiaj, w czwartek, 18 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
5: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką nie ma porządku.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
11: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nad Łodzią przeleciały nisko dwa myśliwce F-35. Wracały z Warszawy do swojej bazy w Łasku. Żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całej Polsce. Niemcy oddali Polsce kolejne dobra kultury wywiezione przez nazistów w czasie II wojny światowej. W nocy w regionie przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Ogromny huk w Łodzi. Kilka minut po godzinie 18 nad Łodzią przyleciały dwa samoloty F-35. Husarze w asyście F-16 wracały z uroczystości w Warszawie. Najnowsze myśliwce bojowe polskiego wojska stacjonują w bazie pod Łaskiem.
13: Możemy spodziewać się gwałtownej zmiany pogody zarówno w Łódzkiem, jak i w całym kraju. Wyraźnie cieplej w regionie ma być.
12: Do Polski zbliża się fala upałów. Temperatura jeszcze w tym tygodniu sięgnie miejscami nawet 36 stopni. W wielu regionach będą wydane alerty drugiego stopnia przed upałami, a wysokie temperatury nie ominą także województwa łódzkiego. Prognozy na najbliższe dni sprawdzał nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: Możemy spodziewać się gwałtownej zmiany pogody zarówno w Łódzkiem, jak i w całym kraju. Wyraźnie cieplej w regionie ma być w piątek, ale największe upały przyjdą w weekend, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
14: W sobotę będzie pogodnie i upalnie z temperaturą maksymalną około 30 stopni. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
13: Mieszkańców Łodzi zbliżające się upały nie napawają optymizmem.
15: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
16: Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
17: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne, najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
13: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
12: W niektórych regionach możliwe są opady deszczu i burze. Upały mają utrzymywać się jeszcze po weekendzie. Ochłodzenie ma przyjść w połowie przyszłego tygodnia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
12: Parafianka i stający w jej obronie ksiądz zaatakowani przed kościołem. Napastnikiem okazał się 51-letni mężczyzna, który zepsuł zepchnął kobietę ze schodów przed kościołem, wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
6: Do zdarzenia doszło na łódzkich Bałutach. 51-latek zaczepiał napotkane mu osoby. Między innymi uderzył 73-latkę i zepchnął ją ze schodów, na skutek czego kobieta miała złamane obie kończyny górne. Dodatkowo chciał wyrwać torbę z artykułami spożywczymi księdzu, jednak zamierzonego celu nie osiągnął.
12: Napastnik trafił do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzuty usiłowania rozboju, za co grozi do 15 lat więzienia. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całej Polsce. Trwa nabór do pilotażowego programu. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które dostarczą świeże owoce i warzywa bezpośrednio od producentów do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, wyjaśnia wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy.
18: Dzięki temu będziemy uczyli naszych najmłodszych nawyków stosowania zdrowej, smacznej polskiej żywności. To jest sytuacja win-win-win, jak ja to nazywam, bo korzystają z tego dzieci, korzystają z tego rodzice, ale przede wszystkim korzystają z tego producenci, polscy producenci.
12: Nabór potrwa do 29 czerwca, a program ma zacząć działać z początkiem nowego roku szkolnego. Niemcy oddali Polsce kolejne dobra kultury wywiezione do Niemiec przez nazistów w czasie II wojny światowej. Do ich uroczystego przekazania doszło w niemieckim MSZ w obecności szefów dyplomacji Polski i Niemiec oraz ministry kultury Marty Cienkowskiej.
19: Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczny Gaudy Mater Polonia, niesamowity część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
12: Ministra kultury zapowiedziała, że w najbliższych dniach wszystko, co dziś zostało przekazane w Berlinie, zostanie pokazane w Polsce. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.
20: Studio reportażu i dokumentu.
21: Dziś bardziej dokumentu niż reportażu, ale będzie to bardzo osobliwy dokument. Jolanta Kozłowska, Małgorzata Warzecha, witamy pięknie do godziny 20. Otóż mamy w tym roku, świętujemy tak jeszcze powoli 95 lat od momentu powołania w Łodzi rozgłośni polskiego radia. Radio Łódź jest kontynuatorem tej instytucji publicznej oczywiście. Przez wiele, wiele lat dużo się działo. Dziś chciałabym sięgnąć w te obszary, z których Polskie Radio w Łodzi słynęło, czyli po audycję estradową, radiową, nazwaną Wesołym Autobusem, a nadawaną w pierwszym programie Polskiego Radia na całą Polskę. To był fenomen absolutny tamtych czasów. Do końca, do początku lat 90. najchętniej słuchana po mszy świętej audycja Polskiego Radia. Matysiakowie byli dalej, w Jezioranach było niżej. Wesoły Autobus bił wszelkie rekordy. Anegdot na ten temat jest bardzo, bardzo wiele i kilka z nich będzie można usłyszeć podczas specjalnego jubileuszowego spotkania, na które gorąco zapraszam Państwa wszystkich. 25 dzień czerwca, to jest czwartek. Mediateka w Łodzi, ulica Moniuszki 5, bardzo klimatyczne miejsce, godzina 18. Zapraszam na to wyjątkowe spotkanie jako ostatnia kierownik Wesołego Autobusu. Zaproszę także, prosiłam już aktorów, autorów. Będzie szansa, żeby usłyszeć o tej wyjątkowej audycji. A dziś z pełnym wzruszeniem przygotowałam takie antenowe wspomnienie. Wszystkie Wesołe Autobusy. Audycja była nagrywana co miesiąc. Oczywiście tutaj w Łodzi, potem jechała do Warszawy, do programu pierwszego, żeby tam jeszcze dokonać jakichś poprawek. Przypominam, że to były czasy cenzury. Otóż trafiłam na audycję, z pełnym wzruszeniem wysłuchałam, z roku 1988 i to było wtedy 30 lat. Wtedy, prawie 40 lat temu, Wesoły Autobus świętował swoje 30-lecie. Popełniliśmy wówczas taką audycję wspominkową, ale także premierową. A gdzie to Państwo usłyszą? Proszę wziąć pod uwagę fakt, że to jest prawie 40 lat temu. Z tamtego czasu, jeszcze PRL końcówka, pochodzą nagrania, piosenki, aktorzy, również pewne style i poczucie humoru, bardzo ograniczone, jak powiadam, przez ówczesną PRL-owską ciągle działającą cenzurę. A zatem zaczynam, zapraszam na taką ucztę historyczną, piosenkę jubileuszową na początek tamtej audycji. Zaśpiewali Ewa Sonnenburg, aktorka do dziś Teatru Powszechnego, i Adam Koziołek, który wtedy był jednym z głosów głównych Teatru Muzycznego w Łodzi.

0: 30 lat, proszę państwa. Wesoły autobus ukazał się na antenie Polskiego Radia 9 listopada 1958 roku. Posłuchajmy fragmentu pierwszej wyemitowanej w eter audycji. Pierwsze przywitanie, mówił Wincenty Kaźmierczak.
1: Dobry wieczór! Jak się ma tatu wszystkie?

0: Jeszcze nie było sygnałowej sroczki na płocie, nie było zawodowych wykonawców. Byli natomiast autentyczni twórcy i wykonawcy ludowi.
1: Idzie chłopek z miasta i śpiwą sobie, a kobitka za nim użyko sobie. Jaguna go dogoniła, łazim jego uderzyła i chłopek leży. Jaguna go dogoniła, łazim jego uderzyła i chłopek leży. Nie bij mnie, kobitko, bo mnie zabijesz, a na

0: bo załgi bić oduczyła, bycie chłop pobli. Wyćwiczyła, wyskudliła, bo załgi bić oduczyła, bycie chłop dobry.
1: Tak się zaczęło. 30 lat Wesoły Autobus uświetniał różne jubileusze, rocznice, przyjeżdżał na okoliczność i z okazji. Nasze własne 30 lat wypadło jak zwykle w drodze i zastało nas po prostu w pracy. Nie było wprawdzie fety, pompy i fajerwerków, ale graliśmy sobie jubileuszowo. A działo się to na stadionie w Mońkach z okazji Święta Ziemniaka. Naszą 359. audycję dedykujemy panu Józefowi Mozdze, twórcy Wesołego Autobusu. Zapraszam do Mońek w województwie białostockim.

0: Wyjrzyj za noc, aha. Co to będzie drogą, aż popatrzeć strach. Wesoły autobus gna po chodźmach.
1: Co to będzie drogą, aż popatrzeć strach. Wesoły autobus gna po chodźmach.
2: Śmiać się prze pana, aha.
1: Aha.
2: Dobrze jest od rana, aha.
1: Aha.
2: Najsmutniejsza rzecz, karawaniarza twarz. Pełna śmiechu beczka, to autobus nasz.
1: Najsmutniejsza rzecz, karawaniarza twarz. Pełna śmiechu beczka, to autobus nasz.
3: Witaj tak, kochane, miłe ludzie w Mońkach. Jak się mota wszyscy razem? Bardzo serdecznie witam także samo radio słuchaczy, co nas słuchają bez radio, na święcie zimniaka w Mońkach, czyli po naszemu tam połowicku to by było takie kartoflane dożynki. Obchodzone są w Mońkach już po raz 13, a drugi raz z udziałem naszego wesołego autobusu Polskiego Radia z Łodzi. Byliśmy tutaj równo 10 lat temu, w roku 1978, a dokładnie 16 października, to pamiętam dobrze, bo tego dnia Polak papieżem został. Także można powiedzieć, wesoły autobus tutaj w Mońkach obchodzi dzisiaj podwójny jubileusz. 10 lat temu tu byliśmy i 30 lat temu w roku 1958 pierwszy raz na antenie Polskiego Radia ukazała się audycja Wesoły Autobus. Mój kumoter Franek Lawędziok, jak się dowiedział, że ja do

koniek jadę, to ja za gwizdą, za dziwinio. Ja mówię, czego gwizdą? Jak nie przymierzając nas posterunkowy łozimek na sołtysową krowę, co po asfalcie łazi. A on powiadał, to ty z tych muniek prędko nie wrócisz. Może za porę lot i bogatszy dużo. Tu mnie wieta zainteresował, bo tak bym sobie pomyślał, nie zaskodziełoby na porę lotu od swojej stary się uwolnić. Powiado, tutaj w Monikach to nie ma chałupy i w okolicy, z który by ktoś od czasu do czasu do Ameryki nie wyskłocał, żeby ten budżet naszego kochanego państwa dolarami podreperować. Tak powiado, na własną rękę, bez pomocy ministerstwa jeżdżą i swoimi ziemniokami tam handlują. To takie pojado ziemniacano-dolarowe zagłębie. Nawet powiado tero w Ameryce to same monieckie ludzie tam rządzą. Słyszałem o takiego jednego, że jeden piosenkarz polski pojechał do Ameryki śpiewać i tak mu się spodobała jedna Amerykanka, że koniecznie się chciał z nią ożenić. Ona się prędko nawet zgodziła. A jak przyjechały do Polski, po ślubie się okazało, że to Amerykanka, jakże, ale z Moniek. Także Franek pojadą, mosi ty okazję załapać się do tej Ameryki i nareszcie stare portki na nowe zamienić. Ja pomyślałem sobie tak, kobietę zamienić na nową to by może i chciał, ale do portek to się przyzwyczajem i chyba w nich ostanę. I tak sobie myślę, ludzie kochane, że może dożyjemy tych czasów, jak nie my, to nasze prawnucki, że Amerykany będą do nas przyjeżdżać po nasze złotówki. Za dolary będą złotówki kupować. Tak. I może z tego waszego złotego ziemnioka urodzi się nasza twardo złotówka. Tego sobie i wam serdecznie życzę. A z tej okazji, z okazji naszego spotkania, za całą moniecką zimę, za złotego ziemniaka będziemy tutaj grać i śpiewać dzisiaj w naszym programie. Zapraszam was na program Wesołego Autobusu.

0: Katarzyno, żono moja ślubna, składam ci życzenia z okazji 30-lecia.
1: Waluś, tobie się coś w tej biednej głowie pokręciło. Ja skończyłam dopiero 25 wiosenek.
0: Ty, kobito, nawet czas umiesz zatrzymać. Już od dobrych paru lat cięgiem masz 25. Jak to robisz?
1: Ma się te babskie sposoby.
0: Jak tak dalej pójdzie, to na 50-lecie wesołego autobusu odpowiem przed sądem za deprawowanie nieletniej żony.
1: Tak, niewykluczone, Walenty, niewykluczone. Zafunduję ci dobrego adwokata.
0: Kasiu,
1: no?
0: Dlaczegoś ty mamusi nie posłuchała, co?
1: A czego niby miałam słuchać?
0: Mamusia tak cię przede mną ostrzegała. Żylibyśmy sobie teraz szczęśliwie, każde osobno.
1: Babunia mamuncie przed tatusiem też ostrzegała. I zaraz potem ja się urodziłam jako wcześniak 9-miesięczny. Samo życie, Walenta.
0: Kasiu.
1: No?
0: Ty wiesz, co ja mam teraz w głowie?
1: Wiem, wiem, Waluś. Ale nie gorączkuj się tak przy ludziach.
0: Głupiaś, babo!
1: Poczekaj, aż będziemy sami w chałupie.
0: Głupiaś, babo. Ja mam teraz w głowie ziemniaki.
1: Co takiego?
0: Ziemniaki mówię, no. Kartofle, pyry, grule, rozumiesz, no.
1: Ty! Od kiedy to te okopowe wlazły ci do łba?
0: Od pierwszej chwili...
1: Kiełbie, wełbie to zawsze miałeś, ale żeby ziemniaki?
0: Od pierwszej chwili, jak przyjechałem tutaj do Instytutu Ziemniaka w Mońkach.
1: Co ty powiesz?
0: No.
1: To zapewne jakieś nowe zboczenie.
0: Co?
1: No, z uczciwej małżeńskiej drogi życia. No. Jak nic, zakochałeś się w jakiejś nowej ziemniaczanej pani magister.
0: No, albo
1: co gorsza, pani docent. Co ja teraz biedna zrobię? Ty coś kombinujesz.
0: No jasne, głowę mam na karku, a nie parnik na ziemniaki.
1: Co ty masz na karku?
0: Mówię. Tu zacząłem z głowy korzystać. Chodziłem sobie po instytucie jak jaki naukowiec i wykombinowałem nową odmianę ziemniaków. Nazwałem je kryzysowe.
1: Co ty powiesz? Jak dotąd to nigdy z głowy przy mnie nie musiałeś korzystać.
0: Ale powiedziałam ci, że tu zacząłem korzystać i koniec.
1: Tak?
0: A wiesz, czym się będą różniły?
1: No czym?
0: No nie wiesz czym.
1: Nie.
0: No jak to czym? No ceną! Moje będą po 200 za kilo.
1: Co takiego?
0: A jak?
1: Co ty powiesz?
0: A jak?
1: Jak nic. Dostaniesz zaraz jakąś Nagrodę Nobla albo order z kartofla, co?
0: Tu. Kaśka, jeszcze no. Chwila i wdowcem zostanę, no.
1: Dlaczego,
0: Spokój
1: Waluś?
0: Się.
1: Waluś, sołtys do nas idzie.
0: Rany boskie, to gorsze jak zaraza ziemniaczana. Rządy upadają, a ten się cięgiem trzyma urzędu gminnego.
2: Witajcie, Walenty. Jak się macie, Walentowa?
1: Oj, nieszczególnie, sołtysie.
2: A to niby czemu, jeśli wolno spytać?
1: Walenty wymyśla.
2: O, nieładnie, Walenty. Wstyd. A z jakiego to powodu chce się wymyśleć, pani Katarzynie, co?
0: Sołtysie.
2: No, tylko nie kręci jak zwykle.
0: Sołtysie, ja nie wymyślam Kaśce, a tak sobie, rozumiecie? No.
2: A, doskonale was rozumiem, Walenty. Ja ilekroć wychodzę z gminy, to też zawsze sobie wymyślam. No. Kiedyś w okresie sukcesu, to wymyślałem sobie od baranów i kretynów. No, a teraz poszedłem, że tak powiem, z duchem czasu i zacząłem sobie ubliżać od wygłodniałych wrogów drugiego etapu reformy gospodarczej. Tak, a wczoraj wieczorem to nawet do siebie powiedziałem, ty inflacjo. I o mało się nie obraziłem na siebie.
0: No tak.
1: Sołtysie, Walenty wymyślił nową odmianę kartofli. O.
2: Co wy powiecie, Walentowa? Wymyślił nowe ziemniaki?
1: No.
2: O, Walenty, to wy jesteście taki krajowy miczuryn, nie? A ja słyszałem, Walenty, że jeden chłop to skrzyżował ziemniaki z wieprzem. Tak, i otrzymał kartofle z omastą. A drugi chłop to skrzyżował ziemniaki z drożdżami i otrzymał 2 lata plus wysoką grzywnę.
0: Nie, nic z tych rzeczy, sołtysie. Ja wymyśliłem ziemniaczki po 200 zł za kilo.
2: 200 zł, to żaden pomysł, kochany. Poczekajcie trochę, a ziemniaki będą po 500.
1: Sołtysie, przestańcie krakać. Ja wierzę naukowcom z Moniek. Oni już niedługo wyhodują jakąś super odmianę ziemniaka. Na zachodnim amerykańskim czarnym rynku będzie kosztowała 2,5 tysiąca dolarów. I spłacimy wszystkie nasze długi. Dokąd lecicie, sołtysie?
2: Dokąd? Lecę do telefonu, wezwać pogotowie tych od głowy. Ładnie zaczyna się to nasze 30-lecie w Mońkach.

0: to proszę, niech pan
1: dzień
0: teraz
1: dobry, panie inżynierze, dzień dobry, panie inżynierze. Jestem z Biura Badania Opinii Ogólnej. Tak, przeprowadzania ankiety pod nazwą Kim chciałbyś być tak, naprawdę? Mm-hmm. Czy pan inżynier odpowie nam na to pytanie? Oczywiście, no, ankieta jest anonimowa. Zresztą doskonale znamy numer pańskiego konta, numer dowodu osobistego, numer telefonu.
0: Anonimowa.
1: No, tak, tak, tak.
0: No, rozumiem. No. No to o co chodzi? Przecież mówiłem, że mogę odpowiadać na pana pytania. No o co chodzi w pana ankiecie?
1: No, kim pan chciałby być naprawdę, no?
0: A, no tak. Proszę pana, a co odpowiadali moi poprzednicy?
1: A proszę pana, różnie. Pewien docent chciał zostać Violettą Villas.
0: Aha.
1: Dyrektor pewnego kombinatu M, mocno zaangażowany w budowę altanki w ogródku działkowym, chciał zostać portierem w Orbisie.
0: Aha, rozumiem. Poznałem zasadę pytań pana ankiety i ja odpowiadam na pytanie. Tak. Proszę pisać.
1: Tak.
0: Proszę pana, ja to najbardziej chciałbym być kartoflem.
1: Przepraszam, czym?
0: Kartoflem.
1: No niestety, takie odpowiedzi ankieta nie przewidziała. Jest samodzielny naukowiec, kosmonauta, lekarz, inżynier, ale kartofel? No, zapiszemy. Kartofel.
0: Kartofel, tak.
1: No a teraz uzasadnienie.
0: Przede wszystkim wysoka ranga społeczna kartofla, proszę pana. Aha. O kartoflu się teraz mówi w radiu, w telewizji, pisze w prasie, proszę pana. No, dla kartofla robimy wszystko.
1: A co pan rozumie przez słowo wszystko?
0: No taki mały przykład, no. Wracał pan pewno z wczasów całą rodziną, pociągiem, na korytarzu, całą noc, na jednej nodze, nie? Wygnietli jak po starych cenach.
1: A zapłaciłem po nowych, oczywiście.
0: No, a jak podróżuje nasz ankietowy kartofel, proszę pana? Wygodne wagony, mięciutko, żeby się, broń Boże, nie poobijał. No i wszędzie zielone światło dla kartofla.
1: Patrz panie, ja chciałem zostać kosmonautą.
0: Nie. Jak rosnąć, to tylko na świeżym powietrzu. Rozkłada pan listki, kwitnie na biało, albo powiedzmy na fioletowo. O. Zapuszcza pan korzenie.
1: Korzenie zapuszcza.
0: No, nigdzie pana tak delikatnie nie posadzą jak tu. A jak mają wykopać, to też zrobią to tak delikatniutko, żeby broń Boże nie urazić.
1: Tak, słyszałem, że nigdzie tak delikatnie nie wykopują jak tutaj. Tam.
0: I o zimie pomyślą za pana. Co tam dla pana w szczycie elektrycznym kłopoty? Pan sobie siedzisz cieplutko w kopczyku i czekasz wiosny. A wiosną się pan stajesz sadzeniakiem. Jakieś tam 2+2. Pan możesz mieć potomstwo na cały hektar.
1: Cały hektar? Wspaniała rodzina.
0: Ja tam, wspaniała rodzina, to jest dopiero tam, za oceanem.
1: Gdzie?
0: No a skąd pan pochodzi jako kartofel? Z Ameryki, z USA, tam są pana krewni, nie?
1: Aha.
0: A jak są krewni, to są zielone, nie? A jak jest zieleń, to pan nie uschnie. Bo zieleń, chlorofil życia, proszę pana.
1: Oj, nie uschnę.
0: Tak.
1: Panie inżynierze, a czym jeszcze by było oczywiście warto zostać poza kartoflem?
0: No ja wiem, co tu panu poradzić. No. Przede wszystkim niech pan da spokój sobie z tymi ankietami. No, dorosły mężczyzna i bieda. No, niech pan zostanie burakiem cukrowym, o.
1: No wie pan, burak cukrowy to też ładna roślinka. Wie pan, kartofel, zielone.
0: No tak, ale jako cukier to wie pan. Dołoży pan 10 deko drożdży, 4 litry wody i
1: rozumiem. Dziękuję, panie inżynierze.

politechnika. U niego stówka jest od musika. Na co szwagierce akademie? Gudy, gudy, gudy, gudy, gudy, gudy, szyje i żyje.

0: przypominam radiosłuchaczom, że naszą audycję, najnowszą audycję Wesołego Autobusu nagrywamy w Mońkach z okazji Święta Ziemniaka i pana naczelnika miasta i gminy, pana Jana Stachurskiego, prosimy o chwilę rozmowy. Witamy pana serdecznie. Panie naczelniku, proszę nam opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, dlaczego akurat w Mońkach to święto?
1: To z opowieści, ponieważ ja w Mońkach dopiero od 8 lat naczelnikuję, a święto jest już 13 rok z rzędu. Zebrała się grupa aktywnych ludzi, jak to zwykle w Mońkach bywa, zastanawiałaby się, jak uczcić te wysokie plony ziemniaka. Współpraca później z naukowcami, dołączyła się do tego redakcja Gromady Rolnika Polskiego, nasz stały współorganizator tego święta. I tak oto mamy już 13 rok z rzędu nasze święto. A przy okazji serdecznie witamy was w Mońkach.
0: Dziękujemy, nie udało nam się przyjechać w ubiegłym roku. Cieszymy się, że jesteśmy teraz. Panie naczelniku, wysokie plony z ziemniaka, a mimo to Polska nie odgrywa takiej wielkiej roli na rynkach światowych. Holendrzy podobno produkują 10 razy mniej ziemniaków, a dyktują ceny światowe.
1: Naszym zadaniem jest produkować jak najwięcej tego ziemniaka i to nasi rolnicy robią. A co z ziemniakiem dalej? Naprawdę trzeba myśleć.
0: No ale skoro mamy święto, mamy pomnik ziemniaka w Koszalinie, to myślę, że jakoś tak wspólnymi siłami przy pomocy naukowców może dojdziemy do jakichś rezultatów.
1: Wierzę w to.
0: Panie naczelniku, może pan opowie nam co nieco o samej gminie.
1: Jest to gmina, ale też i miasto, bo miasto też ma swoje problemy, chociaż dzisiaj mówimy o gminie z okazji tego święta ziemniaka. Sporo hektarów użytków rolnych, jak na nasze warunki, ponad 13 tysięcy. No i przede wszystkim dwa rodzaje produkcji. Produkcja ziemniaka, ale też produkcja trzody chlewnej. I w jednym kierunku i w drugim przodujemy od lat w województwie i te wyniki nasze, które osiągamy, są chyba równie wysokie, jeśli chodzi o kraj. Dróg mamy sporo, maszyn sporo, samochodów osobowych sporo, sporo osób wyjeżdżających za granicę i powracających z twardą walutą, którą wydają tutaj na zakup maszyn, na budowę budynków. Ale i potrzeb też mamy sporo. Wyeksploatowane ciągniki, maszyny rolnicze, trzeba by je wymieniać na nowe. Brak środków do produkcji rolnych innych. Dajmy to wszystko naszym rolnikom, a produkować będą jeszcze więcej.
0: Panie naczelniku, powiedział pan, że współpracujecie z Gromadą Rolnik Polski. Jak wam się układa ta współpraca? Gazeta Gromada Rolnik Polski jest również sponsorem naszego dzisiejszego spotkania. Może należy im się parę słów.
1: Tak, z Gromadą Rolnikiem Polskim układa się nam współpraca bardzo dobrze. Jak sądzę, jest to moje odczucie. Nie wiem, co gromada na ten temat. W każdym razie bez nich, najkrócej mówiąc, nie dalibyśmy rady. Zresztą przykład jest Wesoły Autobus w Mońkach w tym roku. Jest to zasługa przede wszystkim redaktora Hećko naczelnego.
0: Tak jest. Musimy o redaktorze Hećko wspomnieć, albowiem był on bezpośrednim inicjatorem naszych kontaktów w tym roku. Panie naczelniku, czego należałoby wam życzyć na następne jubileusze, na następne święta ziemniaków?
1: Dać rolnikom to, czego potrzebują i przyjechać do nas za rok. Znacznie lepszych bylibyśmy w humorach, więcej będzie ziemniaków, trzody chlewnej, bydła, wszystkiego mleka także.
0: Ja dziękuję panu bardzo. Jeszcze raz dziękuję za to, że mogliśmy nasz jubileusz 30-lecia połączyć z waszym 13-letnim świętem. Dziękuję panu za rozmowę.
1: A ja dziękując za wasz tegoroczny przyjazd, liczę na to, że następne wasze odwiedziny będą nie za lat 10, a znacznie wcześniej. Serdecznie zapraszam.
0: Miejmy nadzieję.
2: Co, pośpiewamy, nie?
3: Trzeba by trochę, trzeba.
2: 500 lat temu, jak mówią kroniki, nie?
3: No.
2: Krzyś Kolumb wybrał się do Ameryki, nie?
3: No tak.
2: W biurze paszportów powód podał taki.
3: Jaki?
2: Chcę przywieźć ziemniaki, nie?
3: Jak rzekł, tak zrobił. Wrócił z kartoflami, nie?
2: No tak, będzie.
3: Stąd główne danie, koniecznie z frytkami, nie?
2: No tak.
3: A w myśl reformy, zamiast kila szynki, te panie, no, pyszne prażynki.
2: No tak. Tu zwą je grule, ówdzie zwą pyrami, nie?
3: No.
2: Nazwa nieważna, mówiąc między nami, nie?
3: No tak.
2: Bo główny dochód z tego kartofelka wpłynie w butelkach, nie?
3: Tam, gdzie jest ziemniak, tam jest i motyka, nie?
4: No, no, tak.
3: Z nią więc ochoczo na słońce pomykasz, nie?
4: No.
3: Stary to sposób jeszcze od pradziada i nam się tego nada.
4: Była i taka u nas już barburka, nie?
3: No.
4: Kiedy mieliśmy ziemniaki w tych, no, w mundurkach,
3: tak,
4: nie?
3: Tak, tak, tak.
4: A stonka kupą stała pod sklepami całymi dniami, nie?
3: Kraju kochany, ziemniaczany kraju, gorzej tu ludziom, ziemniakom jak w raju, nie?
4: No, pewnie.
3: Gdzie tylko spojrzysz wokoło wykopki tego, z szopki do szopki.
4: Nie ma co kryć tu, że prawda jest taka, nie?
3: Tak.
4: Niech żyją Mońki, stolica ziemniaka, nie?

Proszę Państwa, przyjechał dzisiaj z nami do Monik gość wesołego autobusu. Gość to specjalny, który nie wejdzie bez muzyki.

0: Lato z Radiem gościło u was w ubiegłym roku, a teraz we własnej osobie dziadek Włodek z Lata z Radiem. Słuchaj, dziadku, ja tak na ciebie tutaj patrzę i widzę, że ty przyjechałeś do Monik na święto ziemniaka bardzo elegancko ubrany.
1: No wiesz, na takie święto to nawet emeryci stroją się w co mają najlepszego, tak.
0: Tak, ten garniturek to zapewne z mody polskiej.
1: Nie, ze zrzutów.
0: Z Kanady?
1: Nie, tu z ciężarówki. Szwagier jechał z GS-u i zrzucił po starej cenie.
0: Tak, rzeczywiście. Słuchaj, ale jeszcze pamiętam, że miałeś zawsze taką długą brodę, proszę ciebie, a teraz taki jakiś gładki jesteś
1: jest
0: na twarzy.
1: To jest ofiara eksperymentu. Tak. Sąsiad powiedział, że jak się brodę zgoli i przylepi, to peruka się trzyma.
0: No i co?
1: Nie przyjęło się.
0: Aha.
1: Ale teraz się nie boję, jak zima przyjdzie, to będę za księżyc w pełni robił.
0: Tak. Słuchaj, dziadku, ale ogólnie czujesz się, widzę, bardzo dobrze.
1: Ogólnie to jestem bardzo zadowolony. Wykopki w kraju się udały. Prawda? Luźniej się jakoś tak zrobiło.
0: Słuchaj, ale słyszałam też, że zająłeś się pewnymi eksperymentami naukowymi specjalnie w związku z tym przyjazdem do Monik.
1: Tak, ja tu do Monik przyjechałem, bo chciałem skonsultować. Ja sobie wymyśliłem taki ziemniak 100% rektyfikowany. Tak. Bierzemy sadzeniaka. Tak. Robimy dziurkę, tak. Wsypujemy trochę drożdży, trochę cukru, zakopujemy i trzymamy ciepło.
0: No i co nam wychodzi?
1: Jak to, po 3 miesiącach zamiast kombajnym to idziemy z rurką na pole i ciągniemy. 70% ludzie, pełen sukces.

ziemniak, pardon, że się wyrażę. Naturę też ma taką. Dziedziczne, pardon, wypaczenia zdarzają się ziemniakom. Z jednego krzaczka drugi krzaczek zły przykład brać zaczyna. W jednym zagnieździ się robaczek, to w drugim...

0: a gnaci, że jednych ród i drugich ród odporność szybko traci. Takie się robią delikatne potomki owych rodów, że byle deszczyk, byle wirus krzywdę im zrobić gotów.
1: Więc co tu kryć? Musimy rasę odnawiać bez pardonu, a będziemy mieli zdrowy plon u hrabiów i z zagonu.

0: przy okazji spotkałem tu się z jednym człowiekiem, którego na pewno w Mońkach wszyscy znają. Pan Józef Grochowski, poeta ludowy z Moniek. Witamy pana bardzo serdecznie na antenie Polskiego Radia. Panie Józefie, no niech mi pan powie, co pan właściwie robi, bo z poezji wyżyć się nie da.
1: No na pewno nie da się. Prowadzę ogrodnictwo razem z żoną i z córką. No i z tego się żyje.
0: Z ogrodnictwa to już można. No ale roboty ma pan sporo, a kiedy pan pisze te
1: wiersze?
0: No piszę,
1: kiedy żona denerwuje się, bo wieczorem, w nocy czasem, jak no. przebudzę się.
0: No to ja się wcale nie dziwię, że jak pan w nocy pisze wiersze, to się kobieta denerwuje, bo sama śpi. No to jak to tak można? Proszę pana, długo pan już pisze?
1: Od 80 roku zacząłem zbierać.
0: I to już sporo tych wierszy jest chyba.
1: Już, już.
0: Ja to dostałem od pana w prezencie taki zbiorek wierszy Polne Ścieżki wydany. Mówił pan, że niedługo ukaże się drugi. No to może przy okazji naszego spotkania zaprezentowałby nam pan jakiś swój utwór.
1: Dzień dzisiejszy dniem radości. Przyjechało dużo gości. Nawet z Łodzi przyjechali, dzisiaj tutaj przedstawiali. Nasi ludzie w wielkim trudzie ziemniaki już zebrali, licznie tutaj dziś przybyli, będą razem świętowali. Sporo sprzętu już nabyli, żeby ulżyć w pracy, kupowali gdzie się dało, co z przetargu, co z przydziału. Kupił ciągnik chłop z przetargu, obciążników trzeba, w telewizji informują, że agroma sprzeda. Chłop pojechał do Grajewa. Tam go informują, w Białymstoku pan ich kupi, oni otrzymują. Chłop w Białystok teraz wali, obciążniki mu sprzedali. Ale śruby są w Grajewie, co pan o tym jeszcze nie wie? W naszym kraju liczą się z rolnikiem, który ciągnie go bacikiem. Co rolnik sprzeda, ceny państwowe, a jak kupuje, to już umowne. Za co ten haracz chłop musi płacić? Gdzie jest rozsądek? Co to ma znaczyć? I władza chłopów lekceważyła. Klepsydra teraz się odwróciła. Rząd już poleciał klepsydry dziurko. Może się przyśni chłopa podwórko. Zielone światła nieraz palili nam przy pracy. Ale przy świateł blasku sypnięto w oczy piasku. Rząd teraz tworzy premier Rakowski. Ponoć to chłopak z bydgoskiej wioski. Krew jego jest zagorzała. Nie wiem, do czego będzie zmierzała. Dziękuję.
0: Proszę pana, życzę panu, żeby jeszcze długie lata pan mógł w zdrowiu pracować i pisać wiersze, żeby jeszcze nie jeden tomik się ukazał pod nazwiskiem Józef Grochowski.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z Józefem Grochowskim w Mońkach w 1988 roku rozmawiał Władysław Wojda, gawędziarz wesołego autobusu prosto pochodzący z Łowicza. Józef Grochowski spełnił życzenia Władka Wojdy, bo opublikował jeszcze kilka tomików. Odszedł dopiero w 2018 roku w wieku 92 lat. Dziękuję dzisiaj państwu za to spotkanie, chociaż mam jeszcze puentę. Puenta jest z czasów tamtejszych, z lat 80., kiedy z Wesem Autobusem współpracował zespół Trzeci Oddech Kaczuchy i tak się oto uzupełniali z naszą ludową kapelą pod dowództwem akordeonisty Tadeusza Worety. To proszę o posłuchanie i przypominam, że 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece 18. Wspominać będziemy Wesoły Autobus. Dziękuję państwu pięknie. Małgorzata Warzecha.
3: Przed państwem laureat pieśni ludowo wyrolowanej Kutno 87 Andrzej Janeczko Gąsienica pełzający z obstawą Punk.

0: Panie Jędrusiu, skąd pan do nas przypełzał?
1: Więc ja przypełzałem z Poznania, pełka jestem z tym piesem.
0: A pan tak zawsze z głowy rymuje?
1: Nie, z urzędu.
0: A jaką nagrodę zdobył pan na tym festiwalu?
1: Dali mi tam pół litra.
0: Ja nie pytam, co w hotelu było.
1: W namiotach spaliśmy.
0: No to nie pytam, co w namiotach było.
1: Lało się na głowy.
0: Ale wie pan, ja pytam o nagrodę.
1: Dali mi tam Grand Prix, pół litra. A! Grand Prix mi dali.
0: No Grand, to pan może i jest, ale pry to się na konia woła.
1: Jeszcze była złota papa.
0: A może złota płyta?
1: Nie, czterolki pap na działce pod...
0: A co się stało?
1: Szarik zaspał.
0: I co?
1: Jest na ręcie.
0: Pies?
1: Pies i ja jesteśmy razem na ręcie.
0: A nie rozumiem.
1: No bo jak mi te czterolki papy na działce...
0: Ukradli.
1: Zboże w stodole zamokło, bydełko wyzdychało na zielonkę.
0: Na zielonkę?
1: Na zielone światło dla rolnictwa. I mówię, pójdę na rękę.
0: Na rentę pan.
1: Na rękę poszedłem państwu, oddałem ziemię. I teraz mam działki reanimacyjne.
0: A nie, chyba rekreacyjne.
1: Reanimacyjne. Proszę pani, te mieszczuchy to przyjadą, podziobią motyczką w ziemi, podziobią, wylezie jakiś robaczek albo glizda, albo krecik. Zawał serca. A ja mam dzięki temu drugi etat. Jestem karetka pogotowie na etacie.
0: A czym pan jeździ?
1: Sukopsa zaprzęgam do woza. Sadzam koguta na łeb. Ua, ua, ua, ua, ua. Daję sygnał, jestem szybszy od tych prawdziwych karetek pogotowia. Ostatnio jechałem tak szybko, że zatrzymało mnie dwóch, zatrzymało aniołów.
0: Skąd?
1: Z drogówki. Jeden anioł mówi do drugiego podanioła. Podaniele, z jaką prędkością jechał obywatel? A podanioł mówi, no zgodnie z radarem to on jechał per, per, per, per, per, per, per, per. A jak powinien jechać? Per, per, per, per, per. Cztery pery za dużo i dwa mandaty w kieszeni miał.
2: Nazywam się, to nieistotne. Pracuję w biurze, siedzę przy oknie. Nie wiem jak każdy, troski i smutki. Mimo to jestem dla wszystkich milutki. Spokojny garnitur, biała koszula, a wszystko na mnie leży jak ulał. Dla przełożonych uroczy Staszek, przemiły, układny, biurowy ptaszek. Bo ja nie chciałbym nikomu się narazić, kogoś urazić, powietrze skazić. Ja jestem zawsze gładko uczesany,

0: czarny jad. Szygę uszami, kłapię rzęsami, o w myślach znaczę krwawy ślad.
1: Stasiu,
0: co?
1: Nie łyp tak.
0: I choć żona jak słowik słodko szczebiocze, to mnie coś ściąga na zemsty pobocze.

Słonko zaświeci, znów jestem radosny, uroczy faceci. I nic mnie nie wkurza, ni deszcz, ni burza. Jestem jak piękna pąsowa róża. I tłok w tramwaju, i senność kioskarki, i cieszy mnie szczebiot uczniowskiej barki. I chyżo jak jeleń, śpiewając parura, mknę poprzez miasto do swego biura. A w biurze przykładnie wszystkim się kłaniam, nawet Pcimskiemu, choć to kawał drania. Mam ciągle na twarzy filmowy cis, choć głupio mi czasem, bo mam krzywy zgryz. Całuję rączki wszystkim patentkom, szefa częstuję drobcem i miętą. Z uśmiechem znoszę nagany ich krzyk, bo mam już w sobie wrodzony szyk. Bo ja nie chciałbym nikomu się narazić,

0: uszami, kłapię rzęsami, a w myślach znaczę krwawy ślad.
1: Stasiu!
0: Co znowu?
1: Nie łyp tak!
0: I choć żona jak słowik słodko szczepiocze, to mnie coś ściąga na zemsty pobocze.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. F-35 wreszcie w Łodzi późnym popołudniem przeleciały z wielkim hukiem nad miastem. Tramwajowa 13 wraca na mapę Łodzi. Po 8 latach przerwy będzie łatwiej dostać się do innych osiedli. Onkolodzy i rzecznik finansowy apelują o prawo do zapomnienia dla wyleczonych pacjentów starających się o kredyt. W nocy w regionie przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. F-35 nad Łodzią i to z wielkim hukiem. Niektórzy przecierali oczy ze zdumienia, inni od razu sięgnęli po telefony. Najnowocześniejsze myśliwce polskich sił powietrznych leciały do swojej bazy w Łasku. O dzisiejszym przelocie opowie nasza reporterka Weronika Skibińska.
5: Niedawno, bo około godziny 18 nad Łodzią, dokładnie nad Widzewem, przeleciały F-35. Samoloty o nazwie Husarz były wyraźnie widoczne na niebie, a słychać je było w całym mieście. Kilka dni temu miały lecieć nad rondem lotników lwowskich i niestety mimo tłumów w tym miejscu samolotów nie było. Obecnie myśliwce stacjonują w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
4: Polska zamówiła 32 takie maszyny, które mają stopniowo wzmacniać potencjał sił powietrznych do końca dekady.
6: Więcej na radiołódź.pl.
4: Tramwajowa 13 wraca na mapę Łodzi. Po prawie 8 latach linia na Dąbrowę ma zostać uruchomiona po zakończeniu przebudowy torowiska w ciągu Alei Śmigłego-Rydza i ulicy Niższej. Pozwoli to na lepsze skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta. Powrót linii 13 jest możliwy dzięki budowie nowej krańcówki tramwajowej przy ulicy Śląskiej oraz modernizacji całej trasy. Pojawią się nowe przystanki, chodniki i infrastruktura dla rowerzystów, z czego tamtejsi mieszkańcy już się cieszą.
7: No uważam, że dobrze, no jednak, no ale zawsze myślę, że to jakieś ułatwienie dla mieszkańców, którzy tutaj na Niższej mieszkają.
8: Było dosyć ciężko, ale przyzwyczailiśmy się z przesiadkami, z autobusu na autobus, na tramwaj. Nie jesteśmy zmotoryzowani, więc musieliśmy sobie dawać radę. No,
9: no na pewno dobrze. No cieszę się, że tutaj mam nadzieję, że właśnie będę miała teraz bliżej.
4: Trasa 13 poprowadzi na Teofilów, będzie funkcjonować od połowy lipca. Inwestycja kosztowała prawie 85 milionów złotych. Prawo do zapomnienia w ustawie o kredycie konsumenckim. Chodzi o to, żeby bank nie mógł odmówić kredytu klientowi leczonemu onkologicznie, jeśli od zakończenia terapii minęło 5 lat. O taki zapis postulują m.in. rzecznik finansowy oraz onkolodzy, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
10: Po kilku latach możemy mówić o osobie wyleczonej. To jest jedna z chorób, która nam się przytrafia. Jesteśmy z niej wyleczeni, koniec. Jak przebyliśmy zapalenie wyrostka, to nie wpływa to na otrzymanie kredytu.
4: Również Unia Europejska rekomenduje, aby państwa członkowskie nie dyskryminowały osób, które chorowały na nowotwór. Osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy dostęp do gdańskich plaż. Miasto kupiło w Australii 15 specjalistycznych wózków i 8 chodzików plażowych. Pierwsze wózki już zostały przetestowane.
11: Dałem radę, jest super. Jest bezproblemowo.
12: Wygodniej i lepiej. Szkoda, że tak późno, ale cieszymy się, że są i niech służą.
13: Na pewno mniej niż na zwykłym wózku, to akurat trzeba przyznać, jakby wiadomo, nie będzie tak, że w ogóle nie będzie trzęsło, ale na pewno wygodniej niż na zwykłym wózku i bezpieczniej. Bo ostatni raz, jak byłam na plaży to było więcej niż 5 lat temu, na pewno. No, na pewno jest więcej możliwości.
4: A wózki i chodziki będzie można wypożyczyć na plażach w Brzeźnie i Stogach. Teraz już czas na informacje sportowe. Michał Malinowski.
14: Dobry wieczór. Rozpoczynamy od wizyty w Houston, gdzie trwa mecz grupy K Mistrzostw Świata pomiędzy Portugalią i Demokratyczną Republiką Konga. W wyjściowej 11 reprezentacji z Afryki wybiegł na boisko piłkarz Widzewa Łódź Steve Capuady. Od 6 minuty prowadzili Europejczycy po bramce João Nevesa, ale w 5 minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy wyrównał Joan Wisa. Do przerwy zatem 1-1, niedługo początek drugiej połowy. A wracając do Capuadiego, to jest on pierwszym piłkarzem Widzewa od 24 lat, który gra na Mundialu. W 2002 roku w reprezentacji Polski wystąpił Arkadiusz Bąk, a rywalem biało-czerwonych była wówczas także Portugalia. Dzisiaj zakończy się pierwsza kolejka fazy grupowej. Przed nami jeszcze mecze Anglii z Chorwacją, Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. Te dwa ostatnio oczywiście już w nocy czasu polskiego. Polskie siatkarki z kolejną wygraną w Lidze Narodów. Biało-czerwone pokonały 3-0 Bułgarię. W wyjściowym składzie wybiegła zawodniczka ŁKS-u Comarską Łódź Sonia Stefanik, która zdobyła 7 punktów. Środkowa była zadowolona z postawy drużyny, ale dostrzegła też mankamenty.
15: W niektórych momentach trochę zabrakło nam skupienia na meczu. Doprowadzałyśmy do takich gorących sytuacji, w których dziewczyny z Bułgarii doganiały nas punktowo. Aczkolwiek uważam, że też kolejną świetną rzeczą jest to, że potrafiłyśmy to przełamać jednak i dograć każdy set i wygrać każdy set i cały mecz ostatecznie.
14: Polki zajmują 6 miejsce w tabeli, a jutro zmierzą się z Ukrainą. Wracamy teraz do piłki nożnej. Bartłomiej Pawłowski rozstaje się z Widzewem Łódź. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony i zawodnik opuści ekstraklasowy zespół. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
16: Bartłomiej Pawłowski kończy przygodę z Widzewem Łódź. 33-letni piłkarz opublikował w mediach społecznościowych pożegnalne oświadczenie skierowane do kibiców. Liczył jeszcze na pozostanie w szeregach łódzkiej drużyny, do której po raz pierwszy trafił przeszło dekadę temu i to w tej drużynie wypatrzyła go hiszpańska Malaga. Po latach wrócił do Widzewa zimą 2022 roku. RTS walczył jeszcze wtedy o awans do ekstraklasy, no i sukces udało się osiągnąć także przy dużym udziale Pawłowskiego, który później i w najwyższej klasie rozgrywkowej był wiodącym piłkarzem Widzewa. W ostatnich latach prześladowały go jednak kontuzje, a jego rola w drużynie zmalała po transferowej ofensywie Roberta Dobrzyckiego, choć i w minionych rozgrywkach ekstraklasy Bartłomiej Pawłowski zakładał przecież opaskę kapitana Widzewa.
14: Bartłomiej Pawłowski w Widzewie rozegrał łącznie 116 meczów, w których strzelił 31 goli. Bartosz Farbiszewski został natomiast nowym piłkarzem łódzkiego klubu sportowego. 23-latek podpisał z pierwszoligowcem 2-letnią umowę. To środkowy obrońca, który ostatni sezon spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wcześniej grał też w Polonii Bytom i Brukbet Termalice Nieciecza. Na zapleczu ekstraklasy rozegrał dotychczas ponad 40 spotkań. I na koniec tenis. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Halle. W meczu 1/8 finału Polak przegrał z reprezentantem gospodarzy Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 3-6 i 5-7. A na kolejny serwis sportowy zapraszam po godzinie 22.
4: W nocy w regionie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.
3: Pewnego majowego dnia podłódzkie miasteczko obudziło się z trwającego 8 dekad snu i opowiedziało fascynującą historię, nieznaną nawet wielu jego mieszkańcom. To miasteczko nazywa się Lutomiersk, a przywołano pamięć o lutomierskich Żydach. Cała żydowska społeczność zniknęła z tego miasteczka w ciągu jednego dnia. Ale dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Doliny Neru, to jest grupa pasjonatów, właśnie powstał niezwykły multimedialny spektakl, który będzie powtarzany. O tej inicjatywie i o fascynującej historii Lutomierska już niedługo porozmawiamy. Anna Groblińska, dobry wieczór. Witam także w imieniu Jolanty Kozłowskiej, realizującej program.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Bardzo chcemy dzisiaj rozmawiać o Lutomiersku. To miasteczko ma fascynującą historię, a duża część tej historii związana jest ze społecznością żydowską, która zniknęła, jak mówiłam wcześniej, z tego miejsca właściwie w przeciągu jednego dnia. A pamięć o lutomierskich Żydach przywracają teraz prawdziwi pasjonaci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dolina Neru. I wszyscy dzisiaj zaproszeni do studia goście należą właśnie do tego stowarzyszenia, a mieszkają zarówno w Lutomiersku, jak i we Wrzące, jak i w Łodzi, ale na przykład jak profesor Małgorzata Domagalska z Lutomierska pochodzą, Małgosiu, prawda? Stamtąd twoje korzenie.
2: Tak, każdy ma jakąś małą ojczyznę i rzeczywiście lutomierski sztetl i to zainteresowanie też wzięło się stąd, albowiem ta historia wędrowała za mną od wielu, wielu lat, aż wreszcie udało się utworzyć Stowarzyszenie Doliny Neru z pasjonatami historii lokalnej i udała nam się chyba wspaniała rzecz, przywrócenie właśnie pamięci o lutomierskich Żydach.
1: Profesor Małgorzata Domagalska, dodajmy, związana z Centrum Badań Kultury Żydowskiej imienia Hawy Rosenfarb, ale także z Instytutem Tolerancji. Z nami również Katarzyna Kołodziejczak-Kostę, historyczka, nauczycielka, która za piękną realizację plastyczną, między innymi projektu, o którym mówimy, odpowiadała. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Lutomiersk czy Wrząca?
3: Pod Lutomierskiem mieszkam, gdzie też żyję, tak, ale bardzo blisko Lutomierska.
1: Katarzyna Bednarek-Mogińska, oczywiście także ze stowarzyszenia, autorka projektu grantowego z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Kasiu, a czy ty zaśpiewasz nam dzisiaj też w trakcie audycji piosenkę, którą śpiewałaś właśnie majowego dnia, kiedy to miasteczko przebudziło się z 8 dekad snu?
4: Dzień dobry Państwu, tak, zamierzam.
1: Katarzyna Bednarek-Mogińska to bardzo utalentowana wokalistka, która odnosiła sukcesy w szansie na sukces właśnie, ale także w bardzo wielu innych festiwalach i konkursach, długo można by wymieniać. Sylwia Michniewska, no to właśnie jest mieszkanka Wrzącej, która w dodatku należy do koła gospodyń wiejskich Wrzące Babki, pasjonatka, społeczniczka, bardzo zainteresowana w ogóle człowiekiem, historią, humanistyką. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: I ty także słyniesz ze znakomitych przetworów, słyszałam. I również wypieki podczas tego projektu,
5: tak,
1: twoje były prezentowane, znaczy, zjadane.
5: Wypieki nie. Moim takim wypiekiem jest chleb. Także ja...
1: A to te serniczki, to kto zrobił serniczki?
5: A to już tajemnica.
1: Dobrze. Dobrze, a myślę, że bardzo ważna w tym całym projekcie jest rola Roberta Szczerbaniaka, który jest prezesem stowarzyszenia, zarządu Stowarzyszenia Dolina Neru. Dobry wieczór, Robercie.
6: Dobry wieczór.
1: Bardzo cię proszę o przysunięcie się do mikrofonu, bo bez stowarzyszenia to by się pewnie tego projektu nie dało zrealizować.
6: Tak, po to było założone stowarzyszenie, żeby realizować tego rodzaju historyczne projekty. A akurat tematyka żydowska pojawiła się mniej więcej po kilku miesiącach naszej egzystencji na tej pięknej lutomierskiej ziemi. I okazało się, że to jest temat tak głęboki i tak wciągający, że przez rok, jak detektywi, szukaliśmy ludzi, poznawaliśmy ich losy, losy rodzin, które są powiązane. Naprawdę to była pasjonująca praca.
1: Ja właśnie czytałam o wielu miesiącach studiów, rozproszonych źródeł i poszukiwaniu w archiwach polskich i zagranicznych, bo jak rozumiem, te materiały są bardzo rozproszone.
6: Tak, bo nikt nie ocalał praktycznie z tej społeczności. To są jednostki, których nie było wtedy w Lutomiersku, kiedy zlikwidowano getto i całą tę społeczność wywieziono do obozu Kulmhof, tak? Teraz używa się nazwy miejscowości Chełno. Ale faktycznie musieliśmy szukać, a tu największą rolę miała Kasia Kołodziejczak-Kostecka i

0: i Małgosia Domagalska, ale też Kasia Bednarek-Mogińska, którą wciągnęło to. Dokumenty były w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych. Nawet niektóre były oczywiście w naszym łódzkim archiwum, ale przykryte grubą warstwą kurzu.
1: Kasiu, a przypomnij mi, jaki był tytuł w ogóle tego wydarzenia, bo to był taki rodzaj multimedialnego, sentymentalnego spektaklu, prawda, z wieloma elementami. Jaki to nosiło tytuł?
2: Ludomierski sztetl, tak, przy czym ta moja działka polegała na tym, że wprowadziłam do szkoły w Kazimierzu taki projekt związany z synagogą. 25 uczniów brało udział w warsztatach. W wyniku tych warsztatów powstały trzy prace. Jedna z nich prezentuje synagogę składającą się z 18 elementów.
1: Każdy element wykonał inny uczeń.
2: Każdy element został wykonany przez innego ucznia. Po złożeniu tych elementów tak odsłania nam się synagoga. 9 osób pracowało nad panelem dotyczącym dekoracji, która znajdowała się w synagodze na suficie, na sklepieniu. I jedna osoba tworzyła skarbonę, która stała wewnątrz synagogi.
1: A Sylwia opowiadała o historii małego miasteczka, do którego dojechał tramwaj. Zresztą ta trasa właśnie do Lutomierska, chyba między Konstantynowem a Lutomierskiem, uznawana jest za jedną z najbardziej malowniczych tramwajowych tras, prawda? Tramwajowych linii. Tak mi się wydaje, że to jest taka atrakcja tej podróży do Lutomierska.
0: Została wpisana na listę zabytków, ale niestety nie istnieje w tej chwili. Znaczy zostały torowiska, być może zostanie ten tramwaj kiedyś przywrócony.
1: Tak. No niestety bolejemy nad tym, że po prostu łatwiej jest wprowadzić autobus niż utrzymywać tory tramwajowe i linie, a to są bardzo wartościowe. Przecież te linie, ciągle są debaty wokół jakiejś likwidacji linii tramwajowych. Ale wracamy do Lutomierska. Jeszcze uściślimy, Robert, ty Lutomiersk, miejsce zamieszkania.
0: Wrząca. Jestem Wrzącaninem od 13 lat.
1: Ale Wrząca i Lutomiersk sąsiadują ze sobą,
0: tak,
1: i się
0: Wrząca
1: wspierają.
0: Wrząca jest starsza nawet od Lutomierska.
1: Jeszcze starsza, bo ja chcę powiedzieć, że Lutomiersk uzyskał lokację miejską w 1274 roku. Co prawda on był w latach 70., na początku lat 70. XIX wieku zdegradowany, już pozbawiony tych praw miejskich, ale od 2022 roku ponownie na prawach miejskich. Ale o tym, że w ogóle tam istniała osada, to świadczą znaleziska archeologiczne, które poświadczają, że to jest bardzo stare miejsce. Ono jest dużo starsze niż
0: tak,
1: Łódź.
0: Tak, mamy w swoim gronie archeologa, który osobiście nadzorował wiele odkrywek, wiele wykopalisk, i najstarsze wydobyte spod ziemi artefakty pochodziły sprzed 30 tysięcy lat, kiedy jeszcze nie było osady, ale były jakieś grupy koczownicze, które się tam przemieszczały. Natomiast odkryto tam cmentarzysko wczesnośredniowieczne z czasów Bolesława Śmiałego mniej więcej, czyli pierwszych piastów. To, co udało się tam znaleźć, to są prawdziwe skarby. Więc i Lutomiersk, i Wrząca to są naprawdę miejscowości przepięknej historii, zacnej.
1: No i właśnie, kawał tej historii to jest historia związana z kulturą i społecznością żydowską. Takich miejsc współtworzonych właśnie przez ludność żydowską było więcej, ale jeśli chodzi o Lutomiersk, to nie wiem, czy Małgosiu, czy Kasiu powiecie o tym, że był taki moment, że większość mieszkańców Lutomierska stanowili właśnie Żydzi.
3: No nie tyle większość. W 1921 roku była to 1/3.
1: Tak, ale wcześniej chyba był taki.
3: Wcześniej tak, wcześniej była to prawie połowa. I tutaj zasługa księżnej Barbary Sanguszkowej, która do Lutomierska właśnie sprowadziła Żydów w XVIII wieku. I to była bardzo ciekawa dama, która była poetką, filantropką, pisarką, prowadziła także dwór w pobliskich Poddębicach, w którym bywał między innymi Ignacy Krasicki, książęta Czartoryscy, i księżna podróżowała do tych Poddębic co 2 lata. I tak sobie wymyśliła, że w Lutomiersku na rozstaju dróg osadzi Żydów, po to, żeby wzmocnić ekonomię miasteczka i żeby po prostu zwiększyła się liczba i kwota podatków, albowiem księżna była też znaną filantropką, ufundowała kościół w Lutomiersku. To jest też bardzo ciekawe, że zezwoliła także na utworzenie pierwszego warsztatu tkackiego w Rzeczpospolitej, pierwszej manufaktury sukienniczej przez Pinchasa Joskowicza, który właśnie tam tą manufakturę założył.
1: Tam, czyli właśnie w Lutomiersku. Tam była tak, pierwszy warsztat tkacki żydowski i manufaktura w Rzeczpospolitej. I w XVIII wieku właśnie wzrosło znaczenie tej społeczności żydowskiej. I my w ogóle dzisiaj bardzo mało wiemy o przejawach kultury żydowskiej w Lutomiersku, a przecież stamtąd pochodzili znaczący twórcy.
3: Tak, przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o synagodze, bo to jest ten sam okres, tak? Mniej więcej wtedy, kiedy powstał kościół parafialny, powstała też jedna z najpiękniejszych drewnianych synagog w Rzeczpospolitej.
1: Drodzy Państwo, ona jest w Paryżu. My o niej nie wiemy, a tymczasem w paryskim muzeum znajduje się jej makieta.
3: Tak, znajduje się w Muzeum Historii Judaizmu makieta, którą wykonano, co ciekawe, w Casablance. Ale z Lutomierskiem związani też są malarze, twórcy, czyli Samuel Hirschenberg, Leon Hirschenberg, a ich obrazy przedstawiające pejzaż z Lutomierska znajdują się m.in. w naszym Muzeum Historii Miasta Łodzi, ale także w Muzeum Sztuki w Tel Awiwie. I Muzeum Sztuki w Tel Awiwie łaskawie udostępniło nam reprodukcję i rzeczywiście było też bardzo zachwycone i zadowolone, że taka inicjatywa miała miejsce.
1: Ja teraz sądzę, że zabrzmi pieśń. Jeśli pozwolisz, Kasiu, teraz Katarzyna Bednarek-Mogińska w roli głównej, skoro zabrzmiała pieśń podczas właśnie lutomierskiego sztetla, tego wydarzenia, to niechaj zabrzmi i też dzisiaj w Radiu Łódź, a potem powiemy więcej również o tych muzycznych wątkach, bo działo się przecież właśnie w maju. I jeszcze dodajmy, że to było w auli zespołu szkół muzycznych, salezjańskich szkół muzycznych, więc mamy tutaj aspekt ekumeniczny, do którego jeszcze wrócimy, a teraz słuchamy Kasi.

0: No muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Kasiu, nie słyszałam wcześniej, w ogóle nie słyszałam tej pieśni. To jest kołysanka Rodzynki z migdałami. Dlaczego ją wybrałaś?
1: To jest tradycyjna żydowska kołysanka, która posiada taką niezwykle poruszającą historię. Historię samotnej matki, wdowy, która kołysze swojego synka do snu. Żyje w absolutnej biedzie i jak gdyby snuje taką wizję wspaniałej przyszłości dla swojego dziecka. I ona została spopularyzowana przez Abrahama Goldwadena pod koniec XIX wieku na potrzeby jednej z jego operetek w języku jidysz. I melodia i tekst tego utworu były tak silnie zakorzenione w kulturze żydowskiej, że jak gdyby ta kołysanka została oddzielona od tej jak gdyby operetki i zaczęła funkcjonować jako taka właśnie najbardziej popularna żydowska kołysanka w Europie Wschodniej. I też znalazłam informację na ten temat, że bardzo często w czasie II wojny światowej twórcy uwięzieni w gettach wykorzystywali tą kołysankę jako bazę do tworzenia nowych pieśni, które oddawały ówczesne realia. I tutaj ważne jest, żeby dodać, że jednym z takich twórców był Dawid Bajgelman, który był dyrektorem Łódzkiego Teatru Jidysz, a następnie dyrektorem muzycznym Teatru Ararat w Łodzi. To też był teatr żydowski przed wojną. I on, przebywając w Litzmannstadt Ghetto, aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i skomponował utwór odwołujący się do tej kołysanki Nicht kein Rosinkes, nicht kein Mandeln.
0: Tak? Czyli na tyle jest to ważny element kultury żydowskiej, że powstawały następne dzieła w nawiązaniu do tego. A czy ty wcześniej się specjalizowałaś w wykonawstwie właśnie muzyki w jidysz?
1: Nie, to jest mój pierwszy raz.
0: Czyli pracowałaś nad tą specyficzną artykulacją, bo tu nie chodzi tylko o język, o słowa, ale też o artykulację, prawda? I o pracę głosem.
1: Było, nie powiem, nie było to proste, ale postarałam się.
0: No, piękny efekt. Jeszcze wiesz, tak w audycji, nie nagranie w studiu muzycznym, tylko po prostu rozmawiamy, nagle Kasiu zaśpiewaj, myk, proszę bardzo. Świetnie. A Sylwia, a co tobie się wydaje najbardziej, zaraz wrócimy jeszcze do wydarzenia majowego, ale co tobie się wydaje najbardziej takie fascynujące w historii Lutomierska? Co tobie sprawiło ten element twojej opowieści podczas wydarzenia, który najwięcej ci radości sprawił?
2: Niewątpliwie historia powstania tramwaju, a właśnie tramwaj, będący tym łącznikiem Lutomierska z przemysłową Łodzią, był przyczynkiem, że moi pradziadkowie wybrali miejscowość Wrzącą na zakup działki i tam takiego siedliska, bo nie ukrywajmy, Lutomiersk to też letniska, miejscowość letniskowa. I niewielokrotnie jeździłam tą malowniczą trasą jako dziecko tramwajem, starymi modelami 5N i ten sentyment pozostał i przejazd przez most. Z uwagi też na to, że interesuję się architekturą i budownictwem, a także i historią sztuki, most na Nerze jest perełką architektoniczną, ponieważ był wykonany w bardzo takiej specyficznej konstrukcji, która przyjechał on w częściach do nas z Krakowa, właśnie po torach do Pabianic, wagonami towarowymi. Został złożony i patrząc i oglądając ten most pod różnymi kątami, pod różnym kątem, tak, widać tą precyzję. On nie jest ani, można powiedzieć, nie ma tam żadnej śruby, on jest nitowany. Przede wszystkim tramwaj dawał ludności Lutomierska ten kontakt z aglomeracją łódzką, to powiązanie ułatwiał życie, ale także wymianę towarową, handlową. Tak jak tutaj wspomniano, w Lutomiersku też były warsztaty tkackie, ludność żydowska współistniała, tak, z tą ludnością rdzenną i te domy tkackie również, właśnie co zaznaczyłam, że ta architektura, która mnie zainteresowała na jednej z ulic w Lutomiersku, znalazłam dom, na którym jest wybita data 1891 rok. Jest to na ulicy Głowackiego, jest to typowy dom tkacki, charakteryzujący się centralną sienią i tym położeniem izby, że jak się wchodziło, to po prawo była izba biała, czyli do mieszkania, pokoje, i po lewej stronie izba, w której znajdowała się kuchnia, izba rzemieślnicza, w której stało krosno. Co jest charakterystyczne dla tych domów też, że były obniżane podłogi, ponieważ te krosna były bardzo duże, drewniane. To też jest pewien sentyment, ponieważ taką chatę tkacką znam też, bo moi prapradziadkowie na takich krosnach pracowali. W związku z tym to jest jak gdyby powrót do przeszłości, do historii, do tego, co opowiadali mi też pradziadkowie, jak wyglądała podróż z Lutomierska jeszcze za czasów wojny, okupacji, kiedy to Lutomysk nazywał się Nertal, czyli Dolina Neru. Jak oni jeździli tym tramwajem, gdzie to nie tylko ludność tutaj okoliczna Lutomysk, ale z tych okolicznych wsi, jak Szadek, i przyjeżdżali tymi wozami konnymi, i wsiadali i jechali do przemysłowej Łodzi, i tak wiele osób wyemigrowało z tych miasteczek do pracy właśnie w fabrykach łódzkich, fabrykantów przede wszystkim niemieckich i żydowskich. I to jest fascynujące i trochę szkoda, że nie ma tej komunikacji takiej nawet historycznie, albo tak jak mamy na Brusie Muzeum Tramwaji, z których można się przejechać tymi tramwajami.
0: Rzeczywiście szkoda, a powiedz, Kasiu, teraz do Katarzyny Kołodziejczyk-Kostę się zwracam. Czy udział w tym przedsięwzięciu, bo rozumiem, że uczniowie też byli obecni podczas tego spotkania, widowiska, tak? Czy to był rodzaj, czy oni tylko przygotowali pracę?
3: Nie, oni tylko przygotowywali tę pracę, natomiast nie uczestniczyli w tej naszej sesji, gdzie wszystko pokazywaliśmy i tak... I tłumaczyliśmy, skąd się ta społeczność tu wzięła i w jaki sposób funkcjonowała.
0: Ale
3: i co się z nią
0: stało. Dla uczniów, jakie znaczenie miało to współtworzenie synagogi z cegiełek, powiedzmy, tak, z elementów i innych prac? Czy dla nich to było jakieś odkrycie, bo nie wiedzieli o tym ważnym aspekcie historii?
3: Tak, nie wiedzieli. Tak, nie wiedzieli. I zanim przystąpili do pracy, zostali uświadomieni. To znaczy, pokazałam im prezentację dotyczącą lutomierskiej społeczności żydowskiej, więc zostali zaznajomieni z tą społecznością, zaznajomieni z historią jej w Lutomiersku, ale także z synagogą, jak wyglądała na zewnątrz, ale w środku też istnieje przynajmniej nam znane jedno zdjęcie wnętrza. I na podstawie tego zdjęcia staraliśmy się odtworzyć dekor synagogi.
0: To bardzo ważne, o czym mówisz, a ja muszę powiedzieć, że to bardzo ważne, że jaka się przemianowałam, bo Kasia ma na nazwisko Kołodziejczak-Kostecka, a ja cały czas mówię Kostę, bardzo cię przepraszam, w opisie audycji wszystko będzie tak, jak należy, to jest bardzo ważne, bo nie tylko uczniowie, ale i wielu mieszkańców miasta pewnie coś tam wiedziało, ale nie znało całej tej historii. Oczywiście, wy nie opowiedzieliście wszystkiego jeszcze. Ja myślę, że te poszukiwania będą trwały, ale chcę jeszcze wrócić do tego, co zadziało się w maju i co spotkało się z takim dobrym przyjęciem. Robercie, tam były również i inne wątki muzyczne, o których zaraz mi powiedz koniecznie, ale jeszcze powiedzmy o tej rekonstrukcji synagogi, bo to jest świetna rzecz profesora Schreibera.
4: Tak, ja chciałem nawiązać do tej atmosfery. Myśmy chcieli przywrócić pamięć o miasteczku wielokulturowym, bo obok siebie funkcjonowały dwie społeczności. Synagoga lutomierskiej społeczności żydowskiej stała na wprost naszego kościoła parafialnego. Praktycznie zaglądały sobie do okien. Po drugiej stronie rynku stała drewniana synagoga.
0: A cmentarz katolicki i żydowski oddzielała tylko ulica, tak?
4: Droga, tak. Droga. Tak, faktycznie. Były dwa cmentarze. Nic nie ocalało. Nie ocalała synagoga, nie ocalały te cmentarze. I staramy się przywrócić tak w ten sposób pamięć. Tym bardziej, że ta pamięć, tak jak Młynarski śpiewał, przykrywają kurz niepamięci. W tej chwili społeczność lutomierska i Wrzącej nie jest wieloetniczna, ale są starzy mieszkańcy i są mieszkańcy, którzy przeprowadzają się na przykład z Łodzi. Czyli ta migracja odbywa się w drugą stronę. Tak jak kiedyś wyjeżdżali do fabryk Łodzi, tak teraz szukają ciekawych miejsc, żeby się osiedlić pod Łodzią. I wszyscy właściwie mają jeden problem. Nikt nie pamięta, gdzie była synagoga, gdzie był stary cmentarz i gdzie był nowy cmentarz. Ten stary cmentarz to jest w ogóle rzecz niesamowita, ponieważ on istniał, zanim powstała gmina żydowska w Łodzi.
0: Tam były pogrzeby Żydów z Łodzi.
4: Tak. Ale kiedy ten cmentarz hitlerowcy postanowili wytrzeć z pamięci i z map, to odkryli pod tym cmentarzem cmentarzysko wczesnośredniowieczne, w którym leżą kości i artefakty należące do wikingów, do waregów. Tam jest ponad 100 grobów, które w ubiegłym roku łódzcy naukowcy określili, badając DNA, jako groby skandynawskie. Znaczy, leżący tam to musieli być Skandynawowie.
0: Ale też i te znaleziska świadczyło o przynależności do kultury skandynawskiej.
4: Tak, oczywiście. I to tej wareskiej, czyli tych wikingów, którzy wyprawili się na wschód i przez jezioro Ładoga, Onega, Bołgę, Dniepr dotarli do samego Konstantynopola. Był taki epizod w historii Polski, kiedy oni trafili tutaj do nas za czasów Bolesława Śmiałego. I to jest do odkrycia. To jest tak pasjonująca historia. Później byli Szkoci, później byli Żydzi, którzy zaczęli się urządzać w Lutomiersku i czuli się tam świetnie. Była szkoła, była mykwa, czyli łaźnia. Była synagoga, która ściągała do Lutomierska Żydów z okolic, bo to było takie miejsce kultu, w którym ogniskowała się kultura i religia.
0: I tę właśnie synagogę odtworzył za pomocą wirtualnej rzeczywistości profesor Rafał Schreiber.
4: Tak, przed laty powstała bardzo ciekawa koncepcja w formie przypominającej grę komputerową. To znaczy, można, korzystając z myszki czy klawiatury, pokazaliśmy to na dużym ekranie, można zwiedzać tę synagogę, wchodzić po schodkach, wejść do babińca, czyli tej części na piętrze przeznaczonej dla kobiet, wejść do środka, obejrzeć bimę, obejrzeć miejsce, gdzie przechowywana była Tora. To jest piękny projekt, i bez niego chyba uboższe byłoby to nasze wydarzenie.
0: Ale opowiedz jeszcze, bo wspomniałeś tutaj Młynarskiego. Otóż Młynarski też zabrzmiał podczas wydarzenia.
4: Zabrzmiał. To była piosenka, którą Młynarski napisał, upamiętniając nasz 68 rok, kiedy pożegnaliśmy właściwie już to, co z tej społeczności żydowskiej pozostało w Polsce po II wojnie światowej, czyli po marcu 68. Jarosław Pilarski, który jest emerytowanym aktorem, ale śpiewa jeszcze jak młodzieniec i potrafi naprawdę wcielić się w ten klimat, w tę rolę, przywitał gości piosenką "Tych miasteczek nie ma już". Bo faktycznie tych miasteczek już nie ma.
0: To musiało wszystko być bardzo przejmujące, jak sądzę. Spotkało się z niezwykłym odbiorem, a w dodatku z pochwałami. I to już pochwała taka w formie listu została naszykowana na samo wydarzenie. Arcybiskup Grzegorz Ryś skierował do was serdeczne słowa. Jak rozumiem, się ta idea wpisuje w jego ekumeniczne spojrzenie na ludzką kulturę i religię.
5: Tak, ksiądz kardynał miał być obecny na tym wydarzeniu, ale jak wiadomo, został przeniesiony, czyli pojechał do Krakowa i w związku z tym w wydarzeniu wziąć udziału nie mógł, ale listu nam nie odmówił i rzeczywiście sekretarz księdza kardynała przysłał nam ten list w przededniu wydarzenia, w którym właśnie ksiądz kardynał napisał, jak ważna jest pamięć o społeczności żydowskiej, jak ważne jest, żeby także chrześcijanie pamiętali o starszych braciach wierze i o tych wszystkich, którzy zginęli, a co trzeba też podkreślić, gościnne progi otworzyła dla nas salezjańska szkoła, szkoły muzyczne i wydarzenie odbywało się w pięknej auli tej szkoły, czyli ksiądz profesor Kazimierz Dąbrowski otworzył nam te podwoje i mogliśmy tam właśnie to wydarzenie zrobić.
0: A zatem ten aspekt właśnie ekumeniczny jest tutaj niezwykle ważny. Bardzo wiele łączy się tutaj i przeplata elementów opowieści. Pojawił się wątek letniskowych domów w Lutomiersku, a wiemy, że część getta obejmowała właśnie domy letniskowe. I ten dramat części mieszkańców lutomierskiego getta też polegał na tym, że oni mieszkali w domach niecałorocznych, prawda? I musieli sobie radzić z takimi ogromnymi niewygodami. Oczywiście to tylko jeden z aspektów tego tragicznego życia w getcie, ale prawda, że spotykają się nam tutaj bardzo różne wątki. Ja powiedziałam, że rzecz się nie skończyła i będzie kontynuowana. I to tak, po pierwsze będzie powtarzane samo wydarzenie. Czy możemy już to ogłosić, że tak, że na pewno, Robercie?
4: Tak, tak. Zaplanowaliśmy, że we wrześniu, kiedy już skończą się wakacje, kiedy społeczność współczesna lutomierska wróci, zrobimy to wydarzenie i chcielibyśmy, żeby ono wyglądało tak jak nasza premiera. Czyli nie rezygnujemy z żadnej z tych części. Kasia oczywiście będzie śpiewać.
0: To też powiem, że logistycznie nie jest łatwe, prawda, do zorganizowania. Trzeba zgrać terminy.
4: Ale z takimi paniami i panami, którzy wzięli w tym udział, naprawdę warto. Wszystko nam wyszło. Muszę powiedzieć, że to chyba ten duch taki ekumeniczny czuwał. To znaczy te dwie społeczności, które przez 300 lat w sumie gdzieś tam w tej naszej Dolinie Neru istniały obok siebie, może zostały obudzone te dobre duchy i nam pomagały. Był przecież i rektor Materan, rektor uniwersytetu. Była prezentacja synagogi, którą zrobił profesor Schreiber z Politechniki Łódzkiej. Byli przedstawiciele filologii polskiej, dziekani. Oczywiście było mnóstwo osób od nas z Lutomierska. Niektóre z nich wychodziły ze łzami w oczach.
0: No, wcale się nie dziwię. Pewnie bym się też
4: zwłaszcza
0: spłakała.
4: Zwłaszcza po piosence Kasi.
0: No nie, to ja się przyznam. Ja się przyznam, że ja tak tu dzielnie mówiłam, ale ja miałam, Kasiu, łzy w oczach po tym twoim wykonaniu artystycznym, bo to bardzo wzruszające, rzeczywiście bardzo poruszające wydarzenie. Jak się wam mieszka we Wrzącej, we Lutomiersku?
4: Cudownie. Lutomiersk oczywiście jest stolicą gminy, jeśli tak można powiedzieć, ale Wrząca ma swój wyjątkowy klimat. Łączą się dwie rzeczki. Rzeczka, która kiedyś nazywała się Wrząca, i Ner. I tam właśnie pierwsze osady powstawały. Wrząca jest podzielona. Jest część wieś i część las. Więc nasze koło gospodyń i gospodarzy wiejskich, Wrzące babki, to trochę
0: mylące trochę.
4: działa i po jednej, i po drugiej stronie. Czyli ci, którzy przeprowadzili się i wybudowali sobie całoroczne domy, słuchają ptaków, oglądają wiewiórki. Ci, którzy mieszkają tam od lat, też zapisali się do tego koła. To jest naprawdę bardzo urokliwe miejsce z niepowtarzalnym klimatem.
0: A teraz się zwracam do Katarzyny Kołodziejczyk-Kosteckiej. Ty, Kasiu, uczysz w szkole w Kazimierzu nad Nerem, tak?
3: Tak, dokładnie. Uczę i historii, plastyki, techniki i wiedzy o społeczeństwie, więc wielu przedmiotów, dzięki czemu mogę na różny sposób uczniom opowiadać o różnych aspektach gminy Lutomiersk.
0: Czyli też jest ten element takiej edukacji związanej
3: z historią i
0: z lokalną ojczyzną, z małą ojczyzną,
3: tak,
0: jak to się ojczyzną. Mówi.
3: Tak, tak, dokładnie.
4: Kasia jest autorką kilku książek na temat między innymi naszej okolicy, ale również ta pasja do kultury, do wielonarodowej kultury lutomierska się przewija w jej bibliografii. I myślę, że już stworzyliśmy podwaliny pod przyszłą książkę, która będzie opowiadała o tym, co udało nam się odkryć. Bo dotarliśmy do ludzi, którzy gdzieś w Stanach Zjednoczonych mieszkali, czy w Izraelu, a pochodzili stąd i opowiadali, jak to było kiedyś.
0: Ale też dotarliście do takiego zapisu, już dziś tej pani nie ma z nami, ale do zapisu świadka właśnie likwidacji getta w 1942 roku w Lutomiersku.
4: Tak, tak. To przejmujące było. Oczywiście istnieje taki zapis. Można sobie wyszukać i posłuchać, ale to jest bardzo mocne doświadczenie. Tych dokumentów, do których dotarliśmy, jest mnóstwo. Małgosia dotarła do dokumentów mówiących o tym, że ostatni ślub żydowski odbył się 31 sierpnia 1939 roku, czyli w przeddzień
0: wybuchu wojny. Niebywałe.
5: Tak, rzeczywiście są dokumenty w archiwach, ale też było bardzo dużo innych ciekawych historii, które miały miejsce w lutomierskiej synagodze. Między innymi był tam akt konwersji, kiedy niejaka Kazimiera Wojciechowska popadła w głęboki afekt do Leisera Wellnera i postanowiła konwertować się na judaizm i otrzymała nowe imiona Sura Kaila. Ale też przyjechał Michael Harari z Izraela, z Tel Awiwu, który wcześniej nazywał się Icek Grinberg, żeby poślubić pannę z Lutomierska. Był to bardzo porządny kawaler, więc widzimy dokumenty i certyfikat, że był stanu wolnego. Także archiwa kryją jeszcze w sobie całe mnóstwo ciekawych historii.
0: A ja jeszcze chciałam do Katarzyny Bednarek-Mogińskiej zwrócić się. Tam muszę was tak nazwiskować, żeby się nie myliła Kasia z Kasią. Chcę się do ciebie zwrócić. Co takiego się stało, że tak cię wciągnęły te badania, poszukiwania w archiwach, bo wcześniej tak, ani jak mówiłaś, już nie przygotowywałaś się do śpiewania widisz, czyli to nie była jakaś twoja pasja i właściwie z tą tematyką się teraz zetknęłaś, tak? Co takiego się stało, że to cię pociągnęło?
1: W moim przypadku to było tak, że jestem mieszkanką gminy z dziada pradziada i w zasadzie o historii żydowskiej Lutomierska wiedziałam niewiele. Zaczęłam interesować się historią żydowską w momencie, kiedy pojawiłam się pod Nowym Jorkiem w Stanach Zjednoczonych i tam zobaczyłam, jak prężnie działa diaspora żydowska. Okazało się, że większość po prostu tych Żydów pochodzi z Europy Wschodniej, między innymi z Polski. Miałam taką sytuację, że spotkałam Żyda, który przyznał, że jest po prostu łodzianinem, że wyjechał w wieku 7 lat z Łodzi do Stanów Zjednoczonych. I to było już taka lampka, która się zaświeciła u mnie w głowie. Zaczęłam po prostu badać, interesować się tą kulturą, ponieważ wydawała mi się z jednej strony taka trochę podobna do tej naszej, a mimo wszystko miała wiele takich różnic. I zaczęłam po prostu najpierw badać te różnice religijne, później zmierzać w kierunku historii. No i tutaj jak gdyby skupiłam się na Lutomiersku i poznałam osoby, które również miały podobne zainteresowania. I
0: czyli tak, powstanie Stowarzyszenia Dolina Neru było ci bardzo na rękę.
1: Bardzo na rękę, tak. Marzyłam o tym od dawna.
0: Spotkały się właściwe osoby we właściwym czasie, tak to można by powiedzieć, Sylwio?
2: Tak.
0: Połączyła was wspólna pasja, która jeszcze, tak się domyślam, sprawiła, że jeszcze rozwinęliście te zainteresowania.
2: Tak, i zamierzamy kontynuować. Mamy jeszcze w przyszłości chęć zrobienia projektu w postaci opowieść o tramwajach podmiejskich. Ponieważ jest to tak wciągające i w ogóle interesujące, ponieważ tak jak opowiadałam na spotkaniu w maju, ludzie byli zaskoczeni, że to nie był kiedyś tramwaj, to była łódzka wąskotorowa elektryczna kolejka dojazdowa. I tramwaj nie miał numeru 43, tylko 60. I rozkład jazdy to był rozkład w kolejach. Także jest bardzo wiele ciekawych opowieści. To, że nie było takiej krańcówki w Lutomiersku, jak sobie wszyscy teraz widzą, tak, że tramwaj objeżdżał rynek, tylko tramwaj podjeżdżał pod farę, pod kościół Matki Boskiej Szkaplerznej. Tam była taka charakterystyczna mijanka krańcowa zwana wekslem. Także tramwaj dojeżdżał do kościoła, a zaraz była karczma. Także to naprawdę jest pasjonujące, jak te linie się
4: też... Karczma jeszcze jest.
2: karczma jest, tak.
0: Ale masz na myśli podmiejskie tramwaje, kiedyś koleje wąskotorowe, nie tylko wokół Lutomierska, tylko w ogóle w łódzkim regionie?
2: Tak, bo to była linia pabianicka, nasza jest linia konstantynowska, była linia zgierska, linia aleksandrowska.
0: No tak, Zgierzu ten też jest i słynna krańcówka, o której pisał Stachura, ale można by i pewnie historyczne wątki
2: stąd,
0: znaleźć.
2: Stąd też można zauważyć rozkład dzisiejszych zajezdni, zajezdnia Brus, obsługująca Konstantynów, bo ta linia była pierwsza, później przedłużeniem w 1929 jest linia do Lutomierska, później most w 1931. Na Żabieńcu linia, to jest zajezdnia obsługująca właśnie, stamtąd ruszały tramwaje na Zgierz, Aleksandrów, Helenówek, Zgierz, no i Chocianowice, to Pabianicka. Także stąd to rozmieszczenie, ponieważ co też jest charakterystyczne i takim, ktoś może powiedzieć, no tak, tramwaj był elektryczny, to nie był parowóz, także jeździła ta kolejka normalnie na prądzie, ponieważ to z Brusa właśnie była ta rozdzielnia tego prądu. Natomiast Lutomiersk dopiero zelektryfikowany był w latach 50.
0: Sam Lutomiersk.
2: Sam Lutomiersk.
0: Czyli wcześniej był tramwaj elektryczny, tak, niż prąd w Lutomiersku po prostu, tak?
2: Tak.
0: A twoje najbliższe plany, druga Katarzyno, nasza w studiu, czyli Katarzyno Kołodziejczak-Kostecka, ty będziesz pisać książkę, tak? Dzisiaj to już padło, że powstanie książka.
3: Tak, myślę, że napiszemy wspólnie.
0: Wspólnie,
3: tak,
0: jednak.
3: Wspólnie. I tak na pewno będzie ona poświęcona ludności żydowskiej w Lutomiersku.
0: Czyli te, bo tutaj Robert zapowiedział, że te wszystkie odkrycia zostaną w niej ujęte, ale ponieważ już tyle książek napisałaś, to pewnie będziesz głównodowodzącą. Może praca będzie wspólna, chociaż nie wiem, czy myślę, pani
3: tutaj
0: profesor Małgorzata,
3: właśnie, myślę, że tutaj
0: nie
3: z panią
0: wiem, może
3: Małgosią
0: będzie współzawodnictwo.
5: No na razie będziemy prezentować lutomierski sztetl na Kongresie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, tak żeby społeczność polskich judaistów i badaczy żydowskich też zobaczyła, co się w Lutomiersku wydarzyło.
0: A tak?
4: Mamy też jeszcze inne plany, bo ja tak Kasię zdradzam troszeczkę, zdradzam jej sekrety autorskie. Ale
0: no poprosimy.
4: Mamy plan zorganizowania pleneru i opowiedzenia o zabytkach i o białych damach, które wiążą się z tymi zabytkami naszego Lutomierska.
0: Czyli Lutomiersk ma swoje białe damy.
4: Oczywiście, tak. Mhm. Każda z nich jest postacią bardzo ciekawą i Katarzyna ma takie foldery w swoim laptopie. W każdym folderze jest wszystko, co się wiąże z jedną z tych pań. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, kiedy połączymy historię z malowaniem takim na żywo, bo chcemy po prostu skorzystać z tego, że jeden z naszych członków naszego stowarzyszenia jest i malarzem, no i oczywiście uczył tej sztuki w łódzkiej szkole.
0: Oczywiście na zakończenie jeszcze króciutko tylko podkreślmy, że Lutomiersk jest bardzo pięknym, bardzo barwnym, choć i z tragicznymi kartami, przykładem takich miejscowości w naszym regionie, bo było ich więcej i my zwykliśmy, mówiąc o gettach, opowiadać o getcie warszawskim, o getcie łódzkim. Przebijają się do powszechnej świadomości getta w Tomaszowie Mazowieckim, między innymi za sprawą inicjatywy związanej z listami z tomaszowskiego getta. Piękna historia, o której Radio Łódź mówiliśmy. Piotrkowskie getto, ale przecież właściwie każde miasteczko miało tę swoją dzielnicę żydowską, prawda, Małgosiu? I warto, abyśmy o tym pamiętali.
5: Tak, tutaj mamy jeszcze dokumenty, które znajdują się w Żydowskim Instytucie Historycznym, czyli listy do Amerykańskiego Komitetu Pomocy słane z lutomierskiego getta, które dokładnie wskazują liczbę ludności. Czyli dzięki temu możemy stwierdzić, że w Lutomiersku było w getcie lutomierskim około 750 Żydów, czyli cała społeczność przedwojenna, która została zgładzona w 1942 roku.
0: Pamiętajmy o tym, a dzisiaj gośćmi Radia Łódź byli profesor Małgorzata Domagalska. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka. Dziękujemy. Katarzyna Bednarek-Smogińska.
3: Dziękuję.
0: Sylwia Michniewska.
2: Dziękuję.
0: Oraz Robert Szczerbaniak.
4: Bardzo było mi miło.
0: A ja nazywam się Anna Groblińska. Również bardzo dziękuję słuchaczom za uwagę. A nasza audycja w formie podcastu już niebawem na radiołódź.pl. Proszę udostępniać, polecać, proszę się nią
6: rządzić.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Wypadek motocyklisty w Łodzi. Jechał za szybko i uderzył w dwa samochody. Zakład Ubezpieczeń Społecznych strajkuje w całej Polsce. W łódzkiej centrali na ulicę wyszło kilkuset pracowników. Pakiet prawa rodzinnego dla dobra dzieci przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Będzie natychmiastowy nakaz alimentacyjny. Jutro w regionie przelotne deszcze i burze, ale będzie ciepło do 25 stopni. Ranny motocyklista w Łodzi. Na skrzyżowaniu ulic Rokicińskiej i Książąt Polskich doszło do zdarzenia drogowego. Motocyklista uderzył w dwa auta. Zablokowany został jeden pas ruchu, mówi młodszy aspirant Izabela Wepychowska z łódzkiej policji.
5: Kierujący motocyklem mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał. Utracił on panowanie nad pojazdem i doprowadził do zdarzenia z pojazdem marki Renault, które znajdowało się przed skrzyżowaniem, a następnie motocyklista uderzył w pojazd marki Ford.
4: Kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala. Na miejscu mogą jeszcze pracować policjanci, którzy ustalają szczegóły zdarzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych strajkuje. W całej Polsce odbył się strajk ostrzegawczy. Części pracowników ZUS-u wyszli na ulicę, bo domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Pracodawca proponuje 220 zł brutto podwyżki oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Pracownicy ZUS-u przy Zamenhofa w Łodzi uważają, że to zdecydowanie za mało.
6: Są za niskie płace. Wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa. Robimy to terminowo.
7: Dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
8: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak właśnie jesteśmy obłożeni pracą.
4: Jeśli dzisiejszy strajk ostrzegawczy nie przyniesie rezultatów, związkowcy zapowiadają kolejne działania. Jakie dokładnie, o tym piszemy na naszej stronie.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Pakiet prawa rodzinnego dla dobra dzieci przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. W pakiecie znajdzie się m.in. nakaz alimentacyjny. Dyrektor Departamentu Rodziny i Spraw Nieletnich Małgorzata Łapalewska wyjaśnia, że potrzeby dziecka nie mogą czekać.
9: Postępowanie dowodowe będzie ograniczone do minimum. Sąd będzie miał wgląd do podstawowych systemów, w których będzie mógł sprawdzić sytuację materialną strony pozwanej i będzie uzależnione wydanie tego nakazu od minimalnego wynagrodzenia za pracę i ilości dzieci tych samych rodziców.
4: Sąd będzie miał obowiązek wydania nakazu w ciągu 7 dni od złożenia prawidłowego i kompletnego pozwu. Nakaz będzie miał natychmiastową wykonalność. Mieszkańcy Bełchatowa mogą już korzystać z pierwszej w mieście ogólnodostępnej strefy grillowej. Nowe miejsce rekreacji powstało na osiedlu przy torze w sąsiedztwie skateparku. Kolejne powstanie w modernizowanym parku Samuiły. Korzystanie ze strefy jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji, mówią prezydent Bełchatowa Patryk Marian oraz Jakub Król z Bełchatowskiej Straży Miejskiej.
10: Każdy będzie mógł udać się ze swoimi znajomymi, posiedzieć na świeżym powietrzu, rozpalić grilla, zjeść kiełbaskę albo może coś innego.
11: Dbajmy o to miejsce, aby każdy mógł z tego miejsca skorzystać, czyli posprzątajmy po sobie to miejsce, utrzymujmy ten ruszt, który jest przeznaczony do grillowania posiłków w stanie czystym.
12: Właśnie śmieliśmy się z mężem, że mieszkamy tu w bloku i zapytamy się znajomych, czy przyjdą do nas na grilla. Myślę, że dużo osób będzie z tego korzystało, tylko żeby też ludzie dbali o to.
4: Dodała jedna z mieszkanek bełchatowskiego przytorza. Jeżeli strefa grillowa będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem, podobne miejsca mogą w przyszłości powstać również w innych częściach Bełchatowa. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 22. W nocy w regionie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Dobry wieczór ponownie. Bartosz Florczak, Jolanta Kozłowska. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 23:00.

na to zasługiwali na całym świecie oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii to od razu był ważny zespół. Natomiast później to był drogowskaz na całym świecie dla wielu zespołów indie rockowych. Wrócimy jeszcze dzisiaj do tej muzyki, ale już w troszeczkę innym wykonaniu. No a jeżeli chodzi o The Smiths, to Państwo doskonale wiedzą Morrissey 9 lipca w Warszawie, jego koncert. No a na początku sierpnia na festiwalu pojawi się Johnny Marr po raz pierwszy w Polsce, więc to, co możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o The Smiths, zobaczymy tego lata na scenach w Polsce. Morrissey opublikował kilka dni temu taką listę osób, którymi, no mówiąc wprost, gardzi, których nie poważa. No i tam kilkukrotnie pojawia się nazwisko Johnny'ego Marra. Cały Morrissey. No ale są też inne postaci, chociażby Kate Bush, nie wiedzieć czemu. Pozostajemy przy brytyjskiej muzyce. Zespół Suede również będzie w Warszawie w lipcu. 23 lipca ten koncert. No i powtarzam, że kto nie widział Suede na żywo, to koniecznie proszę nadrobić zaległości, ponieważ jest to jeden z najlepszych koncertowych bez wątpienia zespołów rock'n'rollowych. Płyta Antidepressants, ta ostatnia płyta, zostanie wydana w formie deluxe w lipcu i będzie zawierać wersję demo niektórych piosenek z tej płyty, ale także 5 dodatkowych nagrań. Oto jedno z nich.

Krótko, szybko i na temat chciałoby się powiedzieć. Zespół Suede, jedno z pięciu nagrań nowych, niepublikowanych, które trafią na rozszerzoną, poszerzoną wersję płyty Antidepressants. Pozostałe Medication, Dirty Looks, Sharpening Knives i Overload. Na to przed chwilą Emotionally Unavailable. No, zespół wrócił do takiego rock'n'rollowego grania już na poprzedniej płycie, a teraz jeszcze tylko pogłębia to brzmienie. Fantastyczne, naprawdę koncertowo Brett Anderson stawiam go na równi z Dave'em Gahanem, jeżeli chodzi o kontakt z publicznością, taki magnetyzm sceniczny. No, to jest człowiek, który chyba tak jak Bruce Springsteen.

Springsteen nigdy nie zszedł z suchą koszulą ze sceny, a zawsze jest nienagannie ubrany. To też jest warte podkreślenia. Słuchajcie, 23 lipca w Warszawie. Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Już poznaliśmy kilka utworów z tej płyty. Stargill Simpson ukrywa się pod szyldem Johnny Blue Skies, a jego koledzy The Dark Clouds to po prostu Dark Clouds. Sam Stargill powiedział, że to jest taki zespół, o którym on marzył jeszcze w czasach gimnazjum. Wymarzony zespół pod względem przyjaźni, takich kontaktów, ale też muzycznie są do siebie doskonale dopasowani. To słychać na płycie Mutiny at Midnight.

Stay on Dead to Johnny Blue Skies and the Dark Clouds z płyty Mutiny at Midnight. To już mogę powiedzieć teraz, będzie nasza płyta tygodnia od najbliższego poniedziałku. No, chciałbym, aby jak największa liczba naszych słuchaczy poznała tę muzykę, chociaż pojedyncze utwory już pojawiają się w czasie różnych naszych audycji przez cały dzień. O, taka muzyka bardzo silnie osadzona gdzieś w latach 70., mająca taki groove i charakterystyczny dla brzmień soulowych właśnie z tamtej dekady. Teraz artysta, którego bardzo cenię, lubię, który zawsze gdzieś stoi albo stał w drugim szeregu, ale taka była jego rola i on fantastycznie się z tej roli wywiązywał zawsze. Mike Campbell, a więc przez lata muzyk zespołu The Heartbreakers, Toma Pettiego, napisali wspólnie mnóstwo pięknych piosenek, ale też Mike przecież stworzył chociażby The Boys of Summer, no i wiele jeszcze innych przebojów. I jakiś czas temu powstała jego grupa The Dirty Knobs, która właśnie wydaje nową płytę. To jest też taki album w klimacie Mike'a Campbella, w klimacie też gdzieś zespołu Heartbreakers, Toma Pettiego, Mission on Mercy, of Mercy. Sam artysta przyznał, że zasłuchiwał się w płytach ulubionych z lat 60., 70., kiedy tę płytę tworzył chociażby w Pet Sounds zespołu The Beach Boys. Dwa nagrania przed nami teraz pojawią się. W tym drugim jeszcze gościnie pojawi się Morgan Stapleton.

The Dirty Knobs, ich nowy album, dwa nagrania, I Remember More Than Gold. W tym drugim nagraniu no, swoje zrobiła Morgan Stapleton. Fantastycznie te dwa głosy ze sobą tak harmonicznie brzmią. Mike Campbell trochę tu śpiewa jak Tom Petty, bym powiedział, w tym utworze drugim. No, ale przecież tyle lat współpracowali, że to może nawet ten styl śpiewania gdzieś w Mike'u osiadł i też podchodzi podobnie do takich dźwięków. Warto dodać, że w zespole też występuje Steve Ferron, czyli perkusista, też wieloletni Heartbreakers, począwszy chyba od połowy lat 90. Pozostajemy przy nowej muzyce przez najbliższych kilka minut. Artysta, który wydaje seryjnie płyty, tyle że coraz częściej są to płyty gdzieś takie liryczne, z gitarą akustyczną, spokojne. Mało trochę tego rockowego grania ostatnio, no ale bardzo go lubimy, więc posłuchajmy. Oto Ryan Adams.

Ryan Adams w utworze pod jakże nośnym tytułem Idiots Rule the World. To jest, proszę Państwa, nagranie z początku XXI wieku, z takiej płyty, która obrosła już wśród fanów Ryana Adamsa pewnego rodzaju kultem, bo to są jego bardzo osobiste nagrania z początku właściwie kariery solowej. Nigdy nie wydane oficjalnie, ale krążące na różnego rodzaju bootlegach, nieoficjalnych taśmach, gdzieś, które są dystrybuowane wśród fanów. No a w końcu Ryan zdecydował się wydać te piosenki pod nazwą The Suicide Handbook. Kilkanaście utworów utrzymanych w takiej bardzo ascetycznej tonacji. Trochę przypomina to płytę Nebraska miejscami Bruce'a Springsteena. Ryan Adams, jeżeli Państwo będą chcieli więcej, proszę dać znać. b.florczak@radioloc.pl. No to jeszcze jedna nowa płyta. Pamiętam, że będąc kiedyś w Londynie, konkretnie w dzielnicy Camden, czyli tej takiej legendarnej muzycznej, artystycznej dzielnicy, która jest teraz takimi londyńskimi krupówkami, moim zdaniem. Tam też mnóstwo różnych barów, pubów, także jedzenie z całego świata, ale gdzieś pośród tymi kolorowymi sklepami też fantastyczne sklepy płytowe, głównie z płytami winylowymi. No i w jednym z takich sklepów kilka lat temu słyszałem zespół TOCs. Bardzo spodobało mi się to, co tam dochodziło do mnie z głośników. Zakupiłem sobie wówczas ich płytę. No i od tego czasu śledzę, co też dzieje się, jeżeli chodzi o ten skład. Nowe nagranie przed nami. TOCs, EOCs, jeszcze tutaj dodatkowo. The Brute on His Knees, żeby było łatwiej.

The Brood on His Knees. To jest tytuł nagrania. Trudno połapać się w tym muzycznym projekcie Johna Dwyera, Theosis, bo to rozmaite nazwy, rozmaite wariacje na temat tej nazwy. Osis to jest po prostu kolejne wcielenie tej pierwszej grupy, więc już nie wnikajmy w to, ale to jest po prostu muzyka psychodeliczna, trochę taka garażowa, punkowa, miejscami też, akurat tutaj może bardziej w stylu Pink Floydów z lat 60. nawet, ale wszystkie te muzyczne barwy można odnaleźć w muzyce TOCs, pisane przez dwa E na końcu słowa T i Cs też dwa E w środku. No to teraz coś bardzo hałaśliwego, ale ładnego.

pokrzyczał, fantastycznie też pośpiewał przy okazji Mike Patton, Faith No More z genialnej płyty King for a Day. The Gentle Art of Making Enemies. Miałem szczęście słyszeć ten utwór kiedyś podczas jednego z koncertów Faith No More. On robi kolosalne absolutnie wrażenie. W ogóle to, jak Mike Patton potrafi przechodzić z nastroju w nastrój jako wokalista, to jest coś nieprawdopodobnego. Sięgam po Faith No More, ponieważ to właściwie jest informacja sprzed kilku godzin potwierdzona w zachodniej prasie muzycznej, tak to nazwijmy, po prostu w internecie, w prasie muzycznej. Zespół Faith No More planuje koncerty, planuje taki reunion tour w 2027 roku. To jest bardzo dobra informacja. No, cieszmy się, że ci giganci jeszcze ruszają w trasę, że jeszcze chce im się koncertować. No, dodam tylko, że jeden z muzyków Faith No More kiedyś zainwestował w taką firmę z jabłkiem, kiedy to jeszcze było mało popularne. Także mu się zwróciło i on już chyba nie musi jeździć w trasy koncertowe. Natomiast no, lubi to robić, więc po prostu zespół wystąpi. Bill Gald konkretnie, a więc właśnie ten muzyk przekazał informację o tym, że Faith No More planują trasę. Piszemy życzenia na kartce, co chcielibyśmy na takim koncercie usłyszeć?

To chyba jest najbardziej pamiętana linijka tekstu z płyty King for a Day. Don't let me die with that silly look in my eyes. Nie pozwól mi umrzeć z tym głupim spojrzeniem. Jeżeli chodzi o Faith No More, to na koncertach bywa też tak.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Remigiusz Fladrowski. Dzieci z łódzkich żłobków dostaną żywność prosto od rolników. Jeśli rządowy pilotaż się sprawdzi, program wejdzie na stałe. Prokuratura i MSW reagują na samozwańcze patrole udające policję na dworcach w Warszawie. Mieszkańcy Pabianic chcą budowy dużego wybiegu dla psów na terenach rekreacyjnych i nie wszystkim podoba się ten pomysł. Jutro w regionie przelotne deszcze i burze, ale będzie do 25 stopni. Żywność prosto od rolników dla łódzkich maluchów. Trwa nabór do pilotażowego programu rządu, w ramach którego do żłobków świeże warzywa i owoce mają trafiać prosto od producentów. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
5: Od lokalnego producenta do żłobka. To nazwa pilotażowego programu, do którego nabór potrwa do końca czerwca. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.
6: Takie jak na przykład Bank Żywności imienia Marka Edelmana w Łodzi, który ma już kontakty z producentami lokalnymi.
5: Mówi wicewojewoda Łódź Grzegorz Majewski z Nowej Lewicy. Wyłonione podmioty będą pośredniczyć między producentami żywności i żłobkami. Pilotaż programu ma potrwać od 1 września do grudnia. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: A jeśli pilotaż się spowiedzie, to program może być wprowadzony na stałe. Łódź może oszczędzić miliony dzięki zielonej energii. Miejscy urzędnicy szukają bezpośredniego dostawcy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zasilania budynków Urzędu Miasta Łodzi. W ostatnich latach magistrat wydawał na energię elektryczną nawet 50 milionów złotych, mówi kierownik łódzkiego oddziału energetyki Piotr Niewinowski.
7: Od kilkunastu do kilkudziesięciu, powiedzmy 20-25% jest szansa, żeby ta energia była tańsza.
4: Nowa umowa może być podpisana nawet na 8 lat. Przetarg na bezpośrednią dostawę prądu z OZE potrwa do końca czerwca. Prokuratura i resort spraw wewnętrznych wypowiadają wojnę samozwańczym patrolom, które zaczepiają obcokrajowców na dworcach w Warszawie. Policja zabezpiecza już nagrania z monitoringu, a śledczy analizują, czy działania mężczyzn w mundurach z napisem "Bronimy polskiej granicy" kwalifikują się jako przestępstwo. O szczegółach Piotr Durys.
8: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie pozostawia złudzeń. Każda próba legitymowania podróżnych przez cywilów jest nielegalna. Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że takie akcje po załamaniem prawa budują strach wśród podróżnych.
9: Takie sytuacje są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa.
8: Do sprawy odniósł się także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister zaznacza, że w Polsce monopol na kontrolę mają tylko uprawnione służby, a podszywanie się pod funkcjonariuszy będzie ścigane z całą surowością.
10: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo.
8: PKP SA potwierdziło, że ochrona odnotowała przynajmniej jeden przypadek obecności takiej grupy na Centralnym i otrzymała jasne wytyczne, by natychmiast reagować w przypadku prób kontroli pasażerów. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Mieszkańcy Pabianic chcą budowy dużego wybiegu dla psów na terenach zielonych na Lewitynie. W tej sprawie powstała petycja, choć nie wszystkim podoba się ten pomysł.
11: Fajnie w sumie, tylko gdzie dokładnie?
12: Ja jestem na nie.
13: Dlaczego?
12: Dlatego, że psy się nie powinny biegać w jednym miejscu, jeśli się nie znają.
13: To jest fajne, że właściciele mogą się właśnie ze swoimi zwierzakami w ten sposób pobawić.
12: Ja pracuję z behawiorystą, więc wiem, na czym polega taki wybieg, tak? Jakby one tam się ganiają, czasami są agresywne względem siebie, my tego nie rozróżniamy, czy to jest agresja, czy to jest zabawa.
4: Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz mówi, że jeden wybieg dla psów już w mieście istnieje, ale nie ma przeszkód, żeby wybudować kolejne, choć warto rozważyć też inne lokalizacje. Teraz to tyle. Czas na informacje sportowe. Piotr Michał Malinowski.
14: Rozpoczynamy od wizyty za oceanem. Demokratyczna Republika Konga zremisowała z Portugalią 1-1 w spotkaniu grupy K piłkarskich mistrzostw świata. Cały mecz w afrykańskiej drużynie rozegrał obrońca Widzewa Steve Kapuadi. To pierwszy od 40 lat piłkarz łódzkiego klubu, który wybiegł na boisko w podstawowej jedenastce podczas mundialu. W 1986 roku mecz Polska-Brazylia od pierwszej minuty rozpoczęli Roman Wójcicki i Włodzimierz Smolarek. Wracając do spotkania w Houston, od 6 minuty prowadzili Portugalczycy po trafieniu João Nevesa. Wynik ustalił w 5 minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy Joan Nevisa. Przed chwilą rozpoczął się najciekawiej zapowiadający się mecz pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Anglia gra z Chorwacją. Pod koniec 5 minuty jest 0-0, a w nocy polskiego czasu czekają nas jeszcze spotkania Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią, które zakończą pierwszą serię gier w fazie grupowej. To teraz informacje transferowe z Polski. Bartosz Farbiszewski został nowym piłkarzem łódzkiego klubu sportowego. Obrońca podpisał z pierwszoligowcem 2-letnią umowę. 23-latek ostatni sezon spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wcześniej grał też w Polonii Bytom i Brookbet Termalice Nieciecza. Na zapleczu Ekstraklasy rozegrał dotychczas blisko 50 spotkań. A według nieoficjalnych doniesień coraz bliżej Widzewa jest reprezentant Polski Karol Świderski. Oficjalnego potwierdzenia transferu napastnika Panathinaikosu wciąż jednak nie ma. Koniec marzeń Sokoła o trzeciej lidze. Piłkarze z Aleksandrowa Łódzkiego przegrali aż 0-4 z Mazowią Mińsk Mazowiecki w półfinale baraży o grę w grupie pierwszej trzeciej ligi. Mazowia zagra w finale ze Stomilem Olsztyn, który wyeliminował Warmię Grajewo. Porażka Sokoła oznacza, że w przyszłym sezonie w trzeciej lidze zagra 5 drużyn z Łódzkiego, rezerwy ŁKS-u oraz Widzewa, a także Warta Sieradz, Lechia Tomaszów Mazowiecki i Beniaminek Pelikan Łowicz. Polskie siatkarki z kolejną wygraną w Lidze Narodów. Biało-czerwone pokonały 3-0 Bułgarię, Polki zajmują 6. miejsce w tabeli, a jutro zmierzą się z Ukrainą. I na koniec Żużel. Orzeł Łódź zmierzy się w czwartek na wyjeździe z Polonią Piła w meczu 9. kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi. Łodzianie będą sobie musieli radzić bez kontuzjowanego Wilatsa Nagela. Zastąpi go Dan Thompson, na którego dobrą postawę liczy trener Maciej Jonder.
15: Wczoraj 4 godziny trenowaliśmy, wieczorem sami testowaliśmy 4 silniki. Też dziękuję tutaj Wilasowi Nagelowi, że udostępnił swojego nawet mechanika, żeby nam pomagać. Fajnie to działa, jak cała drużyna pomaga. Myślę, że Dan Thompson będzie godnym zastępcą naszego Wilasa.
14: Początek jutrzejszego meczu Orła na Pilskim Torze o 18:00, a po więcej sportu zapraszam oczywiście na radio.łódź.pl.
4: W nocy w regionie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.

0: muzyka jest najlepsza.
1: Na zegarze 8 minut po godzinie 22. Bartosz Florczak. Zapraszam na drugą godzinę audycji. Muzyka jest najlepsza, ale też podglądam jednym okiem, co dzieje się w meczu Anglii z Chorwacją. No i ten wynik Portugalii z Demokratyczną Republiką Kongo 1-1 to jest swego rodzaju szok, ale z drugiej strony to jest właśnie całe piękno futbolu. I to jest dowód na to, że kiedy mówią różni specjaliści od marketingu, że no, trzeba stworzyć ekskluzywne ligi dla tych najlepszych, to tak do końca moim zdaniem nie ma to sensu, bo odziera to właśnie cały ten sport z pewnego romantyzmu, jaki dzisiaj też mieliśmy okazję widzieć przy okazji meczu Kongo-Portugalia. The Smiths, 40 lat płyty The Queen is Dead. Wczoraj dokładnie rocznica. Płyta, która cały czas rezonuje gdzieś na świecie i cały czas młodzi ludzie sięgają po ten album i odkrywają go, a potem zakładają sami zespoły. Tak było też jakiś czas temu w Polsce.

że już daleko jest od The Smiths i trochę zapomniał już, jak to gra się te piosenki skomponowane przez John'ego Mara. W tej godzinie to już w większości będą legendarne, właściwie wszystkie legendarne nazwy i nazwiska. Może najmniej rozpoznawalna nazwa pojawi się teraz, ale jak Państwo powiem, kto stoi za nią za kilka minut, no to myślę, że te nazwiska są dobrze znane fanom muzyki.

No właśnie, nazwa Sunday All Over the World może komuś niewiele mówić, natomiast jeżeli powiem, że w tym zespole występowali Robert Fripp, Toya Wilcoxa, więc jego żona, słynna Toya, no a do tego jeszcze Trey Gunn, przyszły muzyk King Crimson i Paul Beavis, perkusista, no to już myślę, że państwo doskonale

wiedzą, co to za muzyka, no ale było słychać, że Robert Fripp gra na gitarze te swoje malutkie, szybkie nuty na, jak nikt inny, bo właściwie nikt inny przed nim w ten sposób gitary nie wykorzystywał. To był rok 1991, więc trochę taki czas zawieszenia i to wieloletniego już King Crimson. Powrócili dopiero 4 lata później albumem Track, no a po drodze właśnie Robert Fripp odkrył młodego, bardzo zdolnego muzyka Troya Gunna, który potem właśnie dołączył do King Crimson i stworzył z nim Sunday All Over the World. Pamiętam, że miałem, albo wciąż jeszcze mam gdzieś kasetę z tymi nagraniami, taką oryginalną. Trzeba by poszukać, gdzie ona się znajduje. Tak czy inaczej, to nagranie w nowym miksie z 2026 roku znajdą Państwo na płycie Good Evening Hippies, która jest swego rodzaju kompilacją różnych nagrań i różnych składów Roberta Frippa. To teraz inny legendarny zespół tym razem, ale legendarni muzycy. Zespół Cream i płyta Wheels of Fire z 1968 roku. Także jak między innymi płyta Disraeli Gears, jak Fresh Cream, czyli te pierwsze dwie studyjne płyty tego zespołu, została potraktowana w sposób deluxe. Dołączono sporo różnych nagrań, ale to głównie są miksy nowe dobrze znanych utworów i sporo nagrań koncertowych. Dwa takie utwory teraz w tych najnowszych wersjach zespołu Cream przed nami, najpierw ze studia, a potem z koncertu.

Dwa nagrania zespołu Cream z nowego boksu z płytą Wheels of Fire. Najpierw Deserted Cities of the Heart, jedna z moich absolutnie ukochanych nagrań Cream. Tutaj w tym boksie możemy znaleźć też wersję bez tych instrumentów smyczkowych, co dla mnie jest zresztą największym smakiem w tej piosence. I potem Jack Bruce powracał do tego typu brzmień. Wystarczy wymienić jego płytę Song for Taylor, ale to już jest inna historia. No a potem jeszcze Tales of Brave Ulysses z sali Winterland w legendarnej w San Francisco, gdzie no, wiele kapitalnych koncertów zostało zarejestrowanych i po latach wydanych. Kolejny utwór myślę, że będzie, kto wie, czy nie największym zaskoczeniem dzisiaj.

your steadfast perseverance

Przejmujące naprawdę nagranie, mimo że nie ma tutaj legendarnej solówki Davida Gilmoura. Nowa wersja utworu Comfortably Numb z repertuaru Pink Floyd, oczywiście z słynnej płyty The Wall. Tutaj Roger Waters i Mona Miari, czyli artystka pochodząca z Palestyny. I jak zwykle w przypadku Rogera Watersa to jest zwrócenie oczu całego świata na konflikt w Strefie Gazy. Możemy się z Watersem w różnych kwestiach zgadzać politycznie albo nie, natomiast on przede wszystkim gdzieś apeluje zawsze o to, aby na świecie panował pokój, i robi to za pośrednictwem swojej muzyki. Długa wersja, ponad 8 minut, z czysto muzycznego punktu widzenia też absolutnie niezwykła. Pozostajemy przy wielkich nazwach z podobnych kręgu muzycznego kiedyś, w latach 70. Zespół Yes teraz pojawi się, który nagrał nową płytę.

Nowa płyta zespołu jest pod tytułem Aurora. Roger Dean oczywiście tworzył zawsze okładki, niemal zawsze dla zespołu Yes, i ona jest utrzymana w tej stylistyce Rogera Deana, ale tym razem obok Rogera Freggia, czyli córka Rogera Deana, ona tutaj także stworzyła okładkę płyty, chociaż patrząc na taką oprawę graficzną, towarzyszące filmiki różne tej płycie, to trochę wygląda już jak świat Disneya. Kto dzisiaj występuje w zespole Yes? Oczywiście John Davison jako wokalista z łudząco przypominającym czasami głosem do Johna Andersona. Steve Howe, no, ta najbardziej legendarna postać w obecnym składzie jest. Poza tym Jeff Downes i Bill Sherwood, którzy oczywiście też już jest wcześniej występowali na niektórych wielkich płytach. No i Jay Schellen na perkusji. Jeszcze jeden legendarny zespół przed nami, który ostatnio wzbudził właściwie zainteresowanie całego rockowego świata i nie tylko. Zespół Rush wrócił na scenę, Nika Nils zastąpiła Nila Pirta na scenie i fantastycznie wywiązuje się z tej roli. Widać po prostu energię i czystą radość między muzykami na scenie. W tym momencie scenicznie Rush to jest czteroosobowy skład, bo jeszcze muzyk wspomagający Geddy'ego na klawiszach także występuje teraz z zespołem. Cztery na razie noce w Los Angeles, w sali Forum, to za nami. I mnóstwo niespodzianek, mnóstwo zmian w setliście do tego stopnia, że zespół sięgnął po utwór, którego nie grał od 47 lat.

A Farewell to Kings, początek płyty i tytułowe nagranie zespołu Rush od kilkudziesięciu lat. Utwór niewykonywany na scenie tu w Los Angeles przy okazji tej najnowszej trasy. Zespół sięgnął pod piosenkę, kompozycję właściwie. Jestem pełen uznania dla Nikki Nils, która no co prawda przygotowywała się do tej trasy od wielu miesięcy, natomiast zapamiętać wszystkie utwory, wszystkie zmiany temp, to jest jedna sprawa, ale jak sama powiedziała, najważniejsze było wczuć się w klimat tych utworów tak, aby oddać jak najwięcej z oryginału. Tym bardziej, że wie, jak fani Rush podchodzą fanatycznie wręcz do tych partii perkusji Nila Peart'a i każde przejście perkusyjne grane jest na takiej niewidzialnej perkusji przez fanów na koncertach. No i jak tam czegoś brakuje, to mogliby się skrzywić i mówić, że no to już nie to samo. Oczywiście, że to nie to samo, natomiast Annika Nils fantastycznie, absolutnie fenomenalnie wpasowała się do tej układanki obok Geddy'ego Lee i Alexa Lifesona. A te uśmiechy, które non-stop fruwają po scenie między nimi, te spojrzenia na pewno nie są udawane. Oni są przeszczęśliwi, że są na scenie. Zresztą proszę sobie spojrzeć i obejrzeć mnóstwo wywiadów przy okazji tej najnowszej trasy. Rush pojawiło się w sieci i to jest po prostu czysta radość, że wrócili do grania. Na koniec jeszcze artysta, który przyjedzie do Polski. Dzisiaj ogłoszono dwa koncerty we wrześniu. W Krakowie 26 września, 27 w Warszawie. Peter Hamill. Pożegnamy się utworem Just Good Friends z płyty The Love Songs. Tyle dzisiaj. Bartosz Florczak, kłaniam się i do usłyszenia.

0: mój i wypuść.
1: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Uwaga na upały. Gorąco nadejdzie już w piątek. Zrabowane przez nazistów dobra kultury wracają do Polski. Pomysł budowy Centrum Motorsportu w Radomsku budzi skrajne emocje. Jutro w regionie przelotne deszcze i burze, ale będzie coraz cieplej, do 25 stopni. Do Polski zbliża się fala upałów. Temperatura jeszcze w tym tygodniu sięgnie miejscami nawet 36 stopni. W wielu regionach będą wydane alerty drugiego stopnia przed upałami, a wysokie temperatury nie ominą także województwa łódzkiego. Prognozy na najbliższe dni sprawdzał nasz reporter Sebastian Dziuda.
2: Możemy spodziewać się gwałtownej zmiany pogody zarówno w łódzkiem, jak i w całym kraju. Wyraźnie cieplej w regionie ma być w piątek, ale największe upały przyjdą w weekend, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: W sobotę będzie pogodnie i upalnie z temperaturą maksymalną około 30 stopni. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, temperatura maksymalna osiągnie około 32 stopni.
2: Mieszkańców Łodzi zbliżające się upały nie napawają optymizmem.
4: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
5: Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
6: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
2: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: W niektórych regionach możliwe są opady deszczu i burze. Upały mają się utrzymywać jeszcze po weekendzie. Ochłodzenie ma przyjść w połowie przyszłego tygodnia.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: Niemcy zwrócili Polsce zrabowane podczas II wojny światowej dobra kultury. To m.in. zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
8: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
9: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia, niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, także obiekty ze Muzeum Kolejnictwa.
8: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce, mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Lina, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Wraca pomysł budowy Centrum Motorsportu w Radomsku. W tutejszym Urzędzie Miasta spotkali się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej planowanej inwestycji. Prezydent Radomska Jarosław Ferenc przypominał zgromadzonym, że w sprawie budowy centrum podpisano na razie jedynie list intencyjny i nie ma w tej sprawie decyzji środowiskowej, która jest kluczowa do rozpoczęcia budowy.
10: Chcemy przedstawić wady i zalety takiego toru. Oczywiście też zbić różnego rodzaju stereotypy, które wydaje się krążą.
11: Jest to niespełna 300 metrów od naszych zabudowań. Wyrażamy sprzeciw, zdecydowane nie. Nie ma argumentu, który jest nas w stanie przekonać do budowy tego toru.
12: Tu problem polega nie na samej stricte inwestycji, a na komunikacji z ludźmi, a później dopiero podejmowanie takich kroków jak listy intencyjne.
1: Przedstawiciel Fundacji Fun & Drive Dzieciom Tomasz Bonar poinformował, że tor do driftu, który ma być najgłośniejszą częścią autodromu, zostanie przeniesiony z Radomska na tereny bliżej Łodzi. Z kolei radni gminy Ładzice, która znajduje się w bliskim sąsiedztwie planowanego autodromu, zapowiadają sprzeciw. Budowa nowego basenu w Pabianicach zbliża się dużymi krokami. Nowy kompleks ma powstać w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prace ruszą jeszcze w tym roku i mają potrwać około 2 lat. Obecna pływalnia powstała w latach 70. ubiegłego wieku i coraz trudniej ją utrzymać, mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
13: Zakres życia dobiega końca i każda wizyta inspektorów w zakresie dopuszczenia go do dalszej eksploatacji powoduje nas odrzenie serca i przyspieszone bicie.
1: Ministerstwo Sportu nie zdecydowało jeszcze, czy pomoże finansowo tej inwestycji. Urząd Miasta chce wybudować basen za pieniądze własne oraz te z Urzędu Marszałkowskiego. Teraz to tyle. Więcej na radiołódź.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej. W nocy na ogół pogodnie, a temperatura spadnie do 10 stopni. W czwartek miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie znacznie cieplej niż ostatnio, bo nawet 25 stopni. Wiatr słaby, zachodni.
0: mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
14: Agata Zielińska, dobry wieczór. Dzisiaj opowiemy Państwu historię porwania, które miało miejsce w 1936 roku w Łodzi, a moim i Państwa gościem jest Agnieszka Ruta, łódzka przewodniczka. Witam.
15: Witam Państwa.
14: Jak to było z tym porwaniem po kolei?
15: Porwanie, które miało miejsce w grudniu 1936 roku w Łodzi, wstrząsnęło opinią publiczną. Ówczesne gazety porównywały to porwanie do takiego porwania w iście amerykańskim stylu. Oczywiście w grę wchodziły ogromne pieniądze. Kto został porwany? Benjamin Budzyner. Był to syn byłego senatora II Rzeczypospolitej, Salomona Budzynera, i jednocześnie był prokurentem. I tutaj należy wytłumaczyć, co oznacza słowo prokurent. To był upoważniony do podpisywania umów i wykonywania innych czynności prawnych przedstawiciel spółki. W tym przypadku była to spółka akcyjna Jarosiński i spółka. No i ten właśnie Benjamin Budzyner miał ogromny wpływ, no i był bogaty z domu. Dlatego postanowiono go porwać. Rzecz wydarzyła się wtedy, kiedy wychodził z fabryki przy ulicy Targowej 28/30 i nagle podszedł do niego nieznajomy mężczyzna. Przedstawił się jako kolega z uniwersyteckiej ławy. Mężczyźni zaczęli ze sobą rozmawiać. Tamten zapewniał, że go zna, wspominał w studenckie czasy. A ponieważ Benjamin miał słaby wzrok, niekoniecznie rozpoznał tego człowieka. Uznał, że jest to jego kolega, niejaki Jaszmiński. Podeszli razem do zaparkowanej w pobliżu taksówki, po czym do niej wsiedli. Auto ruszyło z ogromną szybkością i ślad po młodym Budzynerze zaginął.
14: Co działo się dalej? Czy Budzyner został odnaleziony? Jak skontaktowano się z rodziną? Bo skoro to porwanie, to na pewno dla okupu.
15: Rodzina Budzynera zaniepokoiła się tym, że Benjamin nie wrócił do domu przy ulicy 6 sierpnia. I już następnego dnia miały rozpocząć się poszukiwania. Jednak około północy do drzwi domu Budzynerów zapukał portier z dziwną przesyłką. Był to list, który przekazał jakiś nieznajomy człowiek i prosił o przekazanie matce Marii Budzynerowej. Ojciec Budzynera, były senator, nie był obecny w domu, ponieważ znajdował się na kuracji w Szwajcarii. Otworzono list, a właściwie paczuszkę, w której były dwa listy. Jeden od porywaczy, którzy informowali o porwaniu, której dokonała jakaś nieznana organizacja polityczna, i ta organizacja domagała się okupu 500 000 złotych za uwolnienie Benjamina. I w tym liście napisano tak: jeśli nie spełnicie tego żądania, Benjamin Budzyner zostanie zabity. Na dowód prześlemy odciętą głowę waszego syna. Natomiast drugi list był to list napisany ręką Benjamina. Potwierdził, że został porwany, prosił rodzinę, by spełniła żądania, bo inaczej zostanie zabity. Porywacze zastrzegli również, żeby nie powiadamiać policji, bo to się może źle skończyć dla porwanego. Rodzina Budzynera jednak nie przestraszyła się gruźb i natychmiast powiadomiła policję. Policjanci bardzo szybko pojawili się w domu przy ulicy 6 sierpnia i zainstalowali podsłuch telefoniczny, bo przypuszczali, że właśnie w ten sposób porywacze będą chcieli skontaktować się z rodziną. I rzeczywiście tak się stało. Następnego dnia o godzinie 11 zadzwonili, słuchawkę podniosła matka porwanego i zaczęły się negocjacje z porywaczami. Tego dnia dzwoniono jeszcze kilkakrotnie i za każdym razem przedłużano rozmowę po to, żeby ustalić, skąd wykonywany był telefon. Policjanci ustalili to. Okazało się, że dzwoniono z cukierni Piątkowskich przy Placu Wolności. No i wysłano tam policjantów. Kiedy policjanci weszli, jeden z członków bandy trzymał w ręku słuchawkę i rozmawiał z rodziną Benjamina. Jak ustalono, człowiekiem tym był Karol Buchholz, technik włókienniczy, zamieszkały przy ulicy Dygasińskiego. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ policjanci skontrolowali również budkę telefoniczną, która znajdowała się nieopodal cukierni. No i okazało się, że tam jest drugi z porywaczy. Aresztowano obu i przewieziono do Wydziału Śledczego Łódzkiej Policji. Tam ich szybciutko przesłuchano. Okazało się, że Budzyner był przetrzymywany w jednym z domów w Wiśniowej Górze koło Andrespola, dokładnie w willi Boruchówka. Policjanci pojechali do Wiśniowej Góry, otoczyli dom, z pistoletami w ręku wkroczyli do środka. Kilku bandytów próbowało uciec, ale zostali schwytani na podwórku. W środku policjanci zobaczyli związanego Beniamina, który miał pokaleczoną twarz i na widok policjantów zemdlał. Potem odwieziono go oczywiście do domu. Natomiast ujęci w Wiśniowej Górze mężczyźni okazali się, ci porywacze to Henryk Baruch, czyli ten technik włókienniczy z zawodu chemik, syn właściciela willi, mieszkający przy ulicy Trauguta oraz Bałczyński z ulicy Składowej. On był właścicielem taksówki, tej taksówki, do której wsiedli przy ulicy Targowej.
14: Widać, że nie byli to profesjonalni przestępcy, bo bardzo szybko i łatwo policja ich namierzyła, również zatrzymała. Kim oni byli?
15: Henryk Baruch był dalekim krewnym Beniamina. Obaj mężczyźni nawet się przyjaźnili. Budzyner nie zdawał sobie sprawy z tego, kto go porwał. Okazało się, że Henryk Baruch był inicjatorem tego porwania. Znał bardzo dobrze stosunki panujące w tej rodzinie, wiedział, gdzie studiował Beniamin, z kim się przyjaźnił i wiedział przede wszystkim, że ojciec Beniamina, Salomon, jest na kuracji w Szwajcarii, a jego żona to bardzo strachliwa kobieta, więc zgodzi się na warunki porywaczy. Jak mówił w czasie przesłuchania Beniamin, głos jednego z porywaczy był mi znajomy, ale nie widziałem jego twarzy. No i oczywiście policjanci szybko odkryli, kto był mózgiem tej operacji. Był nim Karol Buchholz. Uchodził za bardzo inteligentnego człowieka, miał jednak za sobą kryminalną przeszłość. No, z finansami niekoniecznie dobrze, ponieważ sfałszował weksle firmy Allard Russo & Company i z tymi pieniędzmi uciekł do Francji. To była ogromna suma, ale przepuścił ją ze swoją kochanką. I kiedy wrócił do Polski i nie mógł znaleźć posady, no nie mógł pogodzić się z tym, że nie ma pieniędzy. I wtedy powstał pomysł porwania za okup, i to ogromny okup, za 500 000 złotych. I tak to właśnie było. A tutaj należy jeszcze

0: mieszkać, musi mieć pieniądze. No a pieniądze były w jednym miejscu.
1: To mamy już wszystkich zatrzymanych, sprawców tego porwania. Co dalej się z nimi działo? No bo odbyła się przecież sprawa sądowa.
0: Doszło do rozprawy, która wywołała sensację w Łodzi. Sąd uznał, że porwanie Budzynera najbardziej obciąża Karola Buchholca. Dlatego skazał go na 5 lat więzienia. Nazwał go zdegenerowanym inteligentem, byłym oficerem. Sam Beniamin mówił w czasie przesłuchania tak. Związali mi oczy i powiedzieli, żebym się nie szarpał, bo wtedy nie spadnie mi włos z głowy. Nie wiedziałem, w jakim jadę kierunku. Kiedy o to zapytałem, to jakiś głos, który wydał mi się znajomy, powiedział: wódz poszedł na naradę. Zawieźli mnie do jakiegoś domu i posadzili na krześle. Poprosiłem o wodę. Miała jednak jakiś dziwny smak. Kiedy zapytałem dlaczego, usłyszałem: na wojnie trzeba pić nawet gnojówkę. A wiemy, że Karol Buchholz był oficerem. Natomiast drugi z podejrzanych dostał karę 4 lat. W więzieniu spędził właśnie 4 lata i sąd go uznał za, uwaga, żigolaka grasującego po lokalach i czyhającego, żeby któryś z dyrektorów zapłacił za jego rachunek. Kara spotkała również innych uczestników tego porwania. Między innymi właściciel taksówki Felix Bałczyński trafił do więzienia na 3 lata.
1: To była taka sprawa, która chyba wzbudzała bardzo duże zainteresowanie łódzkiej prasy, bo nawet sądząc po tym artykule i po cytatach, które pochodzą z łódzkiej prasy, no to musiała być bardzo szeroko relacjonowana.
0: No, sprawa wywołała na pewno ogromną sensację, zwłaszcza dlatego, że dotyczyła bardzo zamożnych ludzi i ludzi na bardzo wysokich stanowiskach, no bo przecież ojciec porwanego był senatorem.
1: Czy dla ciebie jako przewodniczki to, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym, to jest jakimś zaskoczeniem?
0: Czy jest zaskoczeniem? Chyba nie, bo to były takie czasy, znając historię ślepego Maksa. Natomiast z ogromnym zainteresowaniem czytałam tę historię i analizowałam po kawałeczku, kto z kim, jak był powiązany. I tutaj warto zwrócić uwagę na jeden szczegół, ponieważ willa w Wiśniowej Górze tak naprawdę została dwa razy wykorzystana w porwaniu. Raz Beniamina Budzynera, a drugi raz, a właściwie wcześniej, żony Karola Buchholca. Czy była to ta sama willa? Tego w tym artykule nie napisano.
1: To można sprawdzić. Natomiast istnieje kamienica pod adresem 6 sierpnia do tej pory, w której mieszkali Budzynerowie. No i stoją właściwie ruiny bardzo pięknej, ale opuszczonej tej fabryki Jarosińskich. To jest Targowa 28. Czy dla ciebie jako dla przewodniczki to jest taka ciekawa historia, że można by było pójść takim śladem?
0: Myślę, że tak i tak sobie myślę teraz, że na pewno opowiem ją kiedyś, a może w całkiem niedalekiej przyszłości, moim turystom.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Ruta, łódzka przewodniczka, opowiedziała nam historię porwania z 1936 roku.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnym turystycznym szlaku.
1: A teraz kolejna łódzka przewodniczka, Anna Chęcińska, opowie nam o łódzkim świecie przestępczym w dwudziestoleciu międzywojennym.
2: Przede wszystkim zbrodnie, drobniejsze przestępstwa, napaści cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szczególnie ekspres był taką popołudniówką, która karmiła swoich widzów na okrągło podobnymi historiami. Też z tego względu, że tak naprawdę ich odbiorcą byli ludzie z niezamożnych dzielnic, na przykład z Bałut, więc zdecydowanie ta grupa odbiorców łaknęła tego typu historii. Zbrodnie były popełniane, czy przestępstwa na różnym tle. Bardzo takim popularnym przestępstwem, popularną zbrodnią była ta popełniana w wyniku zazdrości. Zazdrości o kochanka, o małżonka. I tutaj właśnie w latach 30. też prasa rozpisywała się o sprawie Stefana Semeriaka. To był młody człowiek, który z zawodu był woźnym. Kilka lat wstecz ożenił się z młodą, piękną dziewczyną. I ta sielanka małżeńska jednak, jak się okazuje, nie trwała tak długo, ponieważ młoda żona okazała się nader zazdrosna o swojego ukochanego. Te ataki zazdrości zaczęły się pogłębiać, zaczęły być coraz częstsze, w wyniku czego ciągle oskarżała go o niewierność. Zdesperowany młody człowiek z pewnego dnia oznajmił

0: jej, że od niej odchodzi, ale nie do innej kobiety, tylko odchodzi, ucieka od niej i od jej zazdrości. Przypadkiem podczas tej sceny w mieszkaniu były trzy jej przyjaciółki, które postanowiły się z nim rozprawić, złapały za wszystkie przedmioty, które miały pod ręką, za rondle, za garnki, rzuciły się na mężczyznę i we cztery próbowały wymierzyć mu karę. W wyniku tej bijatyki, kiedy już policja została wezwana, kiedy podczas bijatyki została stuczona lampa, w związku z czym w ciemnościach już nawet nie wiadomo było, kto z kim się bije, tak naprawdę w wyniku tej całej bójki największe obrażenie doznała sama żona, która wylądowała w szpitalu z bardzo poważnymi obrażeniami i taki właśnie był finał tego małżeństwa. Takie przypadki w prasie codziennej bardzo często się też pojawiały.
1: Co jeszcze się pojawiało? Jakieś właśnie napady, kradzieże?
0: Pojawiały się czasami bardzo zuchwałe, powiedziałabym, napaści, jak ta, która przydarzyła się przy ulicy Dąbrowskiego. W ogóle, co ciekawe, bardzo często śródmieście i w ogóle okolice to właśnie były te adresy, które były tymi plenerami przestępczymi i tam właśnie w sklepie rzeźnickim należącym do pana Korpeckiego pewnego dnia jego żona i pracownica tego sklepu zostały napadnięte przez dwóch bandytów, którzy je pobili, w wyniku czego też one doznały bardzo poważnych obrażeń, ale co ciekawe, i to też właśnie pokazuje, że za dużo się nie zmieniło od tamtych czasów, tak naprawdę bandyci, kiedy dorwali się do kasy, byli bardzo, bardzo rozczarowani tym, że ten łup, na który liczyli, był znacznie niższy, niż się spodziewali. I takich napadów było dużo, ale było też dużo, trzeba też powiedzieć, że ówcześni przestępcy mieli bardzo dużą wyobraźnię i tak naprawdę ten ich zawód wymagał takich nie lada aktorskich umiejętności, ponieważ bardzo często wcielali się w przeróżne role, udając lekarzy, to było zwłaszcza na prowincjach, udając urzędników państwowych. I taka właśnie była znana sprawa alimentacyjna. Ofiarą padła młoda łodzianka, która niestety została samotną matką po tym, jak zostawił ją właśnie ojciec jej dziecka. Trochę zrozpaczona kobieta, która w międzyczasie straciła pracę, która została bez środków do życia, postanowiła ubiegać się oczywiście o alimenty. Jej przyjaciółka tu poleciła jej znanego właśnie urzędnika sądowego, który miał być tym specjalistą od zajmowania się takimi sprawami. Ten właśnie owy urzędnik sądowy powiedział jej, że w zasadzie on jej pomoże bezpłatnie, że za tę pomoc wystarczy, jak ona kupi mu butelkę wódki. Co dzisiaj oczywiście dla nas jest troszkę nie do pomyślenia, ponieważ z naszej perspektywy wzbudziłoby to co najmniej podejrzenia. Wtedy ta umowa była w porządku i polecił jej sporządzenie pisma właśnie do Wydziału Opieki Społecznej o prowadzenie sprawy alimentacyjnej na prawach ubogich. Na prawach ubogich, czyli chodziło o to, żeby ona nie ponosiła kosztów prowadzenia takiej sprawy. Na drugi dzień zjawił się u niej rzekomy urzędnik, który miał sprawdzić jej warunki finansowe, czy rzeczywiście kobieta spełnia te warunki, i zażądał zapłaty. Ona mu zapłaciła, no i po jakimś czasie zirytowana, ponieważ okazało się, że sprawa zupełnie nie posuwa się do przodu, poszła do urzędu na skargę z zapytaniem, czemu jej sprawa stoi w miejscu, i tam dowiedziała się, że nikt nie słyszał ani o niej, ani o jej sprawie, ani o żadnym piśmie. Wtedy okazało się oczywiście, że jest to oszustwo, ale sprawa dla kobiety zakończyła się akurat sukcesem, ponieważ sprawcy zostali osądzeni, a pieniądze zostały jej zwrócone. Ale takich spraw i takich oszustów podających się za urzędników, za lekarzy było naprawdę dużo.
1: Czyli jak widać, to taki rodzaj przestępstwa, który nie zmienia się właściwie przez lata, ciągle jest obecny w naszym życiu i ciągle jesteśmy tak samo naiwni i
0: tak,
1: nie wyciągamy wniosków chociażby z tych historycznych spraw. Co dalej? Czy na przykład samobójstwa? To też takie sprawy, którymi żyła prasa, rozpisywano się, komentowano. Dzisiaj tak. Jest zupełnie inaczej. Dzisiaj o samobójstwach raczej nie piszemy.
0: Z samobójstwami było tak, że był to wtedy dość częsty sposób rozwiązywania problemu dla młodych, ubogich kobiet, które z różnych powodów znajdowały się na marginesie tego życia społecznego, które na przykład zachodziły w niechciane ciąże i nie mając opieki w rodzinie, decydowały się na tak desperacki krok. I bardzo często rzeczywiście o tych samobójstwach też wspominano, ale to też nie jest tak, że tak bardzo były to tematy aż tak atrakcyjne, ponieważ skala tych samobójstw była stosunkowo duża, ale oczywiście chętnie przytaczane były samobójstwa te popełniane na tle jakiejś nieszczęśliwej miłości. Też pisano o próbie samobójczej, która miała miejsce przy ulicy Lipowej. Cała historia zaczęła się od tego, że kilka lat wcześniej do Łodzi przyjechała młoda, piękna dziewczyna, która dostała posadę służącej w domu u bogatego kupca. A ponieważ była dziewczyną młodą, inteligentną i urodziwą, bardzo szybko zdobyła serce swojego pracodawcy. Znajomość ta została przypieczętowana małżeństwem i pani Jadwiga szybko zyskała popularność na łódzkich salonach. Stała się taką kobietą z towarzystwa. I pewnego dnia postanowił ją odwiedzić narzeczony, którego pozostawiła w miejscowości podłódzkiej, z której pochodziła. Mhm. I zrozpaczony mężczyzna, kiedy dowiedział się, że jego ukochana zdążyła wyjść za mąż, postanowił podciąć sobie gardło brzytwą. Świadkiem tego zdarzenia był łódzki dziennikarz, który później to opisywał i nie wiadomo, jak się później potoczyły losy tej pary. Podobno kobieta wyjechała ze swoim narzeczonym na wieś, a w ślad za nimi miał podążyć jej mąż. Czy tak było, nie do końca wiem, aczkolwiek ulica Lipowa dość często pojawiała się właśnie w kontekście takich afer kryminalnych i też znana była historia Ireny Głowackiej, która postrzeliła swojego partnera, gdy ten nie chciał się z nią ożenić. I tak właśnie kobiety potrafiły sobie radzić prawie 100 lat temu z mężczyznami, którzy nie chcieli dotrzymywać wcześniej składanych obietnic.
1: Czyli same brały sprawę w swoje ręce i wymierzały sprawiedliwość. Mieliśmy tutaj, wspominała mi pani przed wejściem do studia, też takiego łódzkiego tulipana.
0: Był taki łódzki tulipan, o którym też prasa chętnie pisała swego czasu. Był to młody mężczyzna, który lubił wystawne życie i lubił kobiety. Podobno był przystojny, uwodzicielski, potrafił sobie zjedynywać przychylność pań. I pomimo tego, że podobno dość dobrze zarabiał w łódzkiej fabryce, to jednak wystawne życie w nocnych klubach i utrzymywanie licznych
1: było
0: kochanek było kosztowne i przewyższało jego zarobki. Dlatego też postanowił, że praca uczciwa jest tutaj niewystarczająca i zaczął dopuszczać się drobnych oszustw, takich malwersacji. Pewnego dnia poznał przyzwoitą pannę, której obiecywał, że się z nią zwiąże na stałe, której obiecywał ślub, do którego miało dojść już niebawem i w przededniu tego ślubu poprosił ją o podpisanie weksli na duże kwoty. Ona jeszcze dała mu w przechowanie futro, dała mu biżuterię i przyszedł dzień ślubu. Byli goście, pokój cały przystrojony kwiatami, panna młoda w sukni ślubnej, tylko oczywiście zabrakło pana młodego. Bardzo szybko się okazało, że pan młody zniknął, uciekł z tancerką, która pracowała w jednym z łódzkich klubów rozrywkowych i tak zaczął sobie wieść po Polsce wesołe, hulaszcze życie, zdobywając coraz to nowe kobiety. Oczywiście w tym czasie był poszukiwany listami gończymi i oczywiście kiedy przetrwonił te pieniądze, to kochanki go rzuciły, ponieważ nie stać go było na ich utrzymywanie i wrócił do Łodzi i sam poddał się karze.
1: Czyli zgłosił się, jak rozumiem, tak?
0: Tak, był zdesperowany w zasadzie już, ponieważ już nie miał nic, to w zasadzie już nic mu się gorszego nie mogło przytrafić. Jak odsiadka w więzieniu, która jakby nie patrzeć gwarantowała jakiś nocleg. To czasami również była motywacja do popełnienia przestępstw, że ludzie popełniali przestępstwa po to, aby na przykład przezimować, żeby te trudne zimowe warunki jakoś
1: mieć nocleg i jedzenie, tak? Jeszcze jedno takie hasło. Adepci aktorstwa. A cóż im się przytrafiło?
0: Tutaj też w Łodzi padli ofiarą oszustwa. To jest też to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, czyli o tej umiejętności wcielania się w różne role. W międzywojniu miała miejsce sytuacja, w której fikcyjna firma przedstawiająca się jako Vita Film naciągała adeptów aktorstwa na spore pieniądze, oferując w zamian możliwość uczęszczania na zajęcia. I rzeczywiście wiele ludzi wpłaciło te pieniądze, wpłaciło kaucję, wpłaciło takie czesne, a później oczywiście firma zniknęła, wytwórnia zniknęła i jej przedstawiciele. I wiele osób wtedy zostało oszukanych. Więc i takie nawet większe grupy dawały się nabrać na dobrze zorganizowane oszustwo.
1: Dajemy się oszukiwać wszyscy, niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego również.
0: Pod tym względem się nic nie zmieniło. Nam ten okres też międzywojnia wydaje się taki tajemniczy, kolorowy, barwny. Bardzo często też wiele sytuacji trochę mityzujemy. Ale też prawda jest taka, że te wszystkie przestępstwa, ich motywy, czy nawet bardzo często sam sposób realizacji nie odbiegały w zasadzie w żaden sposób od tego, o czym teraz możemy się właśnie dowiedzieć z mediów. Wiele zabójstw czy przestępstw, gdybyśmy chcieli poszukać jakichś właśnie odpowiedników z przeszłości, myślę, że na każdym kroku byśmy...
1: To wszystko już było, tak?
0: Tak, myślę, że za każdym kroku byśmy takie odnajdywali.
1: Kobiety teraz też popełniają przestępstwa rozmaite. Czasami nawet mam wrażenie, że są bardziej wyrachowane niż mężczyźni. Czy wtedy też kobiety stanowiły taki spory procent tej społeczności przestępczej?
0: To jest ciekawy temat, ponieważ o tym stosunkowo mało się mówi. Zarówno mało przykładów podaje literatura, czy też kino, które opisuje tych przedwojennych przestępców i w zasadzie są to tylko mężczyźni. I my zazwyczaj widzimy kobiety, które miały coś wspólnego z tym półświadkiem, jako no, prostytutki, fordanserki i kobiety, które stanowiły przede wszystkim tło dla tych wydarzeń. Te czasy, czyli ten okres międzywojnia, to już był taki specyficzny moment takich przemian, czyli to już były czasy po I wojnie światowej, kiedy tak naprawdę kobiety w jakiś sposób musiały się usamodzielnić, kiedy poluzowały się te normy obyczajowe, nastąpiło przesunięcie. Tak naprawdę ten świat przestępczy oferował tym kobietom większe możliwości niż na przykład świat legalny. Dużo mówi się o tym, kiedy się do tego tak dotrze, że te ferajny bardzo często składały się też z, może nie tyle co z grup kobiecych, co te kobiety również miały swój udział na przykład w tych przestępczych grupach zorganizowanych. I w zasadzie często na przykład okazywało się, że w prasie na przykład opinia publiczna była zszokowana, ponieważ rozpracowano jakąś ferajnę albo zostało popełnione przestępstwo i ku zdziwieniu opinii publicznej za podłym czynem stanęła kobieta. I nawet to nie musiała być młoda kobieta, to mogła być nawet babcia, która, nie wiem, namawiała swojego wnuczka do kradzieży i była takim mózgiem operacji. I w Łodzi również był taki przypadek pięknej młodej kobiety, Ireny Pilarskiej, która wywodziła się z nizin społecznych, bo to też jest ważne, można zaznaczyć. Bardzo często te kobiety wywodziły się z takich dołów społecznych, a na przykład udawały baronowe. Tylko na przykład Irena Pilarska była taką kobietą, która udawała baronową, a jej kochanek udawał jej lokaja. I tak właśnie potrafili bardzo dobrze radzić sobie w sklepach jubilerskich, by później wyjechać gdzieś za granicę i sobie prowadzić wesołe życie za te zrabowane pieniądze. Ale rzeczywiście kobiety miały swój udział w tym przestępczym procederze. Nie były tylko tłem dla tego świata, o którym opowiadamy, ale czasami też potrafiły być pierwszoplanowymi postaciami.
1: W tym okresie międzywojennym więcej było takich przestępstw właśnie kradzieży, napadów. Tak myślę, że stosunkowo bardzo droga i cenna biżuteria była jakoś tam dostępna. No dzisiaj w sklepach jubilerskich nie mamy tak wyjątkowo drogiej biżuterii.
0: Myślę, że w tamtych czasach takie napady na sklepy jubilerskie po prostu łatwiejsze niż teraz. I wtedy ten
1: system...
0: No tak,
1: teraz mamy ochrony, tak, systemy alarmowe. Tak.
0: Ten system kradzieży, który wtedy doskonale się sprawdzał, jakieś podwójne kieszenie, właśnie ręka na temblak i gdzieś sięganie do kieszeni, zagadywanie pana, który stał za ladą, że wtedy to się sprawdzało, to było łatwiejsze, ale oczywiście dzisiaj wydaje mi się, że na pewno no, już nie może to być takie proste.
1: Reasumując, jakbyśmy miały powiedzieć na przykład o bezpieczeństwie, to czy ta ulica w międzywojniu była bardziej bezpieczna niż ta nasza teraz?
0: Też trzeba powiedzieć, że tak naprawdę ta policja wtedy była bardziej bezradna, ponieważ to były czasy, kiedy państwo się dopiero strukturyzowało. Bardzo często policja nie dawała sobie rady z taką przestępczością, z kradzieżami, z prostytucją, które były plagami. Ale też na przykład takie zorganizowane grupy przestępcze, jak ta, mam tu na myśli Maxa Bornsteina, może nie tyle policja była im przychylna, co czasami rozwiązywały pewne problemy, z którymi zmagała się policja, ponieważ na przykład w takim świecie przestępczym czasami te sprawy załatwiano między sobą.
1: I policja po prostu przymykała na to oczy.
0: Ponieważ rzeczywiście czasami to było trochę dla nich mniej pracy i wtedy to też było łatwiejsze. Ale te ulice to też były ulice biedy, ponieważ to, co dzisiaj nas aż tak by strasznie zszokowało, wtedy nie było takie dziwne, jak na przykład ludzie umierający z głodu, których można było znaleźć na ulicy czy w krzakach, co wtedy było znacznie częstszym zjawiskiem. zjawiskiem. I ta bieda bardzo często też rodziła takie przestępstwa. Chociaż oczywiście przestępstwa popełniane właśnie na tle obyczajowym z powodu miłości, zazdrości czy innych uczuć, które popychały ludzi do takich czynów, oczywiście pozostają niezmienne. I tutaj nie ma akurat, myślę, żadnego rozróżnienia na czasy.
1: To bardzo dziękuję za wizytę w radiu. Moim i Państwa gościem była pani Anna Chęcińska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
1: A za uwagę dziękuję Agata Zielińska.

0: To jest powtórka programu.
1: Bardzo chcemy dzisiaj rozmawiać o Lutomiersku. To miasteczko ma fascynującą historię, a duża część tej historii związana jest ze społecznością żydowską, która zniknęła z tego miejsca właściwie w przeciągu jednego dnia. A pamięć o lutomierskich Żydach przywracają teraz prawdziwi pasjonaci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dolina Neru. I wszyscy dzisiaj zaproszeni do studia goście należą właśnie do tego stowarzyszenia, a mieszkają zarówno w Lutomiersku, jak i we Wrzące, jak i w Łodzi, ale na przykład jak profesor Małgorzata Domagalska z Lutomierska pochodzą, Małgosiu, prawda? Skamtąd twe korzenie.
2: Tak, każdy ma jakąś małą ojczyznę i rzeczywiście lutomierski sztetl i to zainteresowanie też wzięło się stąd, albowiem ta historia wędrowała za mną od wielu, wielu lat, aż wreszcie udało się utworzyć Stowarzyszenie Doliny Neru z pasjonatami historii lokalnej i udała nam się chyba wspaniała rzecz, przywrócenie właśnie pamięci o lutomierskich Żydach.
1: Profesor Małgorzata Domagalska, dodajmy, związana z Centrum Badań Kultury Żydowskiej imienia Hawy Rosenfarb, ale także z Instytutem Tolerancji. Z nami również Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka, historyczka, nauczycielka, która za piękną realizację plastyczną, między innymi projektu, o którym mówimy, odpowiadała. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Lutomiersk czy Wrząca?
3: Pod Lutomierskiem
1: mieszkam,
3: gdzie ktoś żyje, tak, ale bardzo blisko Lutomierska.
1: Katarzyna Bednarek-Mogińska, oczywiście także ze stowarzyszenia, autorka projektu grantowego z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Kasiu, a czy ty zaśpiewasz nam dzisiaj też w trakcie audycji piosenkę, którą śpiewałaś właśnie majowego dnia, kiedy to miasteczko przebudziło się z 8 dekad snu?
4: Dzień dobry Państwu, tak, zamierzam.
1: Katarzyna Bednarek-Mogińska to bardzo utalentowana wokalistka, która odnosiła sukcesy w szansie na sukces właśnie, ale także w bardzo wielu innych festiwalach i konkursach długo można by wymieniać. Sylwia Michniewska, no to właśnie jest mieszkanka Wrzącej, która w dodatku należy do koła gospodyń wiejskich Wrzące Babki, pasjonatka, społeczniczka, bardzo zainteresowana w ogóle człowiekiem, historią, humanistyką. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: I ty także słyniesz ze znakomitych przetworów, słyszałam. I również wypieki podczas tego projektu,
5: tak,
1: twoje były prezentowane,
5: znaczy,
1: zjadane.
5: Wypieki nie. Moim takim wypiekiem jest chleb. Także ja...
1: A to te serniczki, to kto zrobił?
5: Serniczki. To już tajemnica.
1: Dobrze. Dobrze, a myślę, że bardzo ważna w tym całym projekcie jest rola Roberta Szczerbaniaka, który jest prezesem stowarzyszenia, zarządu Stowarzyszenia Dolina Neru. Dobry wieczór, Robercie.
6: Dobry wieczór.
1: Bez stowarzyszenia to by się pewnie tego projektu nie dało zrealizować.
6: Tak, po to było założone stowarzyszenie, żeby realizować tego rodzaju historyczne projekty. A akurat tematyka żydowska pojawiła się mniej więcej po kilku miesiącach naszej egzystencji na tej pięknej lutomierskiej ziemi. I okazało się, że to jest temat tak głęboki i tak wciągający, że przez rok jak detektywi szukaliśmy ludzi, poznawaliśmy ich losy, losy rodzin, które są powiązane. Naprawdę to była pasjonująca praca.
1: Ja właśnie czytałam o wielu miesiącach studiów rozproszonych źródeł i poszukiwaniu w archiwach polskich i zagranicznych, bo jak rozumiem, te materiały są bardzo rozproszone.
6: Tak, bo nikt nie ocalał praktycznie z tej społeczności. To są jednostki, których nie było wtedy w Lutomiersku, kiedy zlikwidowano getto i całą tę społeczność wywieziono do obozu Kulmhof, tak? Teraz używa się nazwy miejscowości Chełno. Ale faktycznie musieliśmy szukać, a tu największą rolę miała Kasia Kołodziejczak-Kostecka i Małgosia Domagalska, ale też Kasia Bednarek-Mogińska, którą wciągnęło to. Dokumenty były w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, nawet niektóre były oczywiście w naszym łódzkim archiwum, ale przykryte grubą warstwą kurzu.
1: Kasiu, a przypomnij mi, jaki był tytuł w ogóle tego wydarzenia, bo to był taki rodzaj multimedialnego, sentymentalnego spektaklu, prawda, z wieloma elementami. Jaki to nosiło tytuł?
3: Lutomierski sztetl, tak, przy czym ta moja działka polegała na tym, że wprowadziłam do szkoły w Kazimierzu taki projekt związany z synagogą. 25 uczniów brało udział w warsztatach. W wyniku tych warsztatów powstały trzy prace. Jedna z nich prezentuje synagogę składającą się z 18 elementów.
1: Każdy element wykonał inny uczeń.
3: Każdy element został wykonany przez innego ucznia. Po złożeniu tych elementów tak odsłania nam się synagoga. 9 osób pracowało nad panelem dotyczącym dekoracji, która znajdowała się w synagodze na suficie, na sklepieniu. I jedna osoba tworzyła skarbonę, która stała wewnątrz synagogi.
1: A Sylwia opowiadała o historii małego miasteczka, do którego dojechał tramwaj. Zresztą ta trasa właśnie do Lutomierska, chyba między Konstantynowem a Lutomierskiem, uznawana jest za jedną z najbardziej malowniczych tramwajowych tras.
6: Została wpisana na listę zabytków, ale niestety nie istnieje w tej chwili. Znaczy zostały torowiska, być może zostanie ten tramwaj kiedyś przywrócony.
1: Tak. No niestety bolejemy nad tym, że po prostu łatwiej jest wprowadzić autobus niż utrzymywać tory tramwajowe i linie, a to są bardzo wartościowe. Przecież te linie ciągle są debaty wokół jakiejś likwidacji linii tramwajowych. Ale wracamy do Lutomierska. Jeszcze uściślimy, Robert, ty Lutomiersk, miejsce zamieszkania.
6: Wrząca. Jestem Wrzącaninem od 13 lat.
1: Ale Wrząca i Lutomiersk sąsiadują ze sobą,
6: tak,
1: i się
6: Wrząca
1: wspierają.
6: Wrząca jest starsza nawet od Lutomierska.
1: Jeszcze starsza, bo ja chcę powiedzieć, że Lutomiersk uzyskał lokację miejską w 1274 roku. Co prawda on był w latach 70., na początku lat 70. XIX wieku zdegradowany, już pozbawiony tych praw miejskich, ale od 2022 roku ponownie na prawach miejskich. Ale o tym, że w ogóle tam istnieje osada, istniała osada, to świadczą znaleziska archeologiczne, które poświadczają, że to jest bardzo stare miejsce. Ono jest dużo starsze niż
6: tak,
1: Łódź.
6: Mamy w swoim gronie archeologa, który osobiście nadzorował wiele odkrywek, wiele wykopalisk i najstarsze wydobyte spod ziemi artefakty pochodziły sprzed 30 tysięcy lat, kiedy jeszcze nie było osady, ale były jakieś grupy koczownicze, które się tam przemieszczały. Natomiast odkryto tam cmentarzysko wczesnośredniowieczne z czasów Bolesława Śmiałego mniej więcej, czyli pierwszych piastów. To, co udało się tam znaleźć, to są prawdziwe skarby. Więc i Lutomiersk, i Wrząca to są naprawdę miejscowości przepięknej historii, zacnej.
1: No i właśnie, kawał tej historii to jest historia związana z kulturą i społecznością żydowską. Takich miejsc współtworzonych właśnie przez ludność żydowską było więcej, ale jeśli chodzi